0: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Elżbieta Dzikowska.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj

marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Bardzo się cieszę, że słuchamy tego samego radia. Radia Pogoda. Jacek Kałucki.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego.

0: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, a trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.

0: Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
1: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno.
2: Poszła sobie razem z herbatą.
3: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić.

0: Państwo, kogut wrócił, a to oznacza, że definitywnie skończyły się wakacje i już od dzisiaj jesteśmy tutaj dla Państwa wszyscy i na żywo, i w pełnym składzie, to znaczy na razie takim, że Michał Pierzchała.
1: Tak, dzień dobry Państwu, Zygmunt Heizer dołączy, niebawem oczywiście.
0: Asia Kruk, dzień dobry Państwu, dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień września, życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego dnia miesiąca, tradycyjnie, żeby ten miesiąc był dla Państwa wspaniały, zdrowy i żeby się wszystko udawało. A dzisiaj 244 dzień roku, do końca roku 121 dni, do końca lata 3 tygodnie dokładnie. No nie wiem jak Państwo, ja miałam dzisiaj poranek z adrenaliną, ale to za chwilę Państwu opowiem. Najpierw pięknie gramy na dzień dobry. Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 po 6, co w porannej prasie powie Michał Pieszchała po dwóch miesiącach.
1: Ale to nie będzie przegląd z prasy dwumiesięcznej, tylko tej dzisiejszej, 1 września. I dzisiaj taki szkolny trochę przegląd prasy mam dla Państwa, bo sporo się w szkołach dzieje. No, taka kolejna jakby reforma szkolnictwa się właśnie zaczyna. W Gazecie Wyborczej na 4. i 5. stronie temat dnia to właśnie zmiany w szkołach. Dla przedszkoli, klas 1 i 4 szkół podstawowych to nowe podstawy programowe, które jakościowo, jak czytamy, znacząco różnią się od dotychczas obowiązujących. Program jest mniej przeładowany, wciąż oparty na solidnej wiedzy, ale takiej, którą uczeń potrafi wykorzystać w praktyce. Bo chodzi o to, żeby, jak pisze Wyborcza, skupiać się na tym, czego brakuje polskim uczniom. Z badań międzynarodowych jasno bowiem wynika, że o ile nasi uczniowie osiągają niezłe wyniki poznawcze, o tyle często nie widzą sensu w tym, czego się uczą. Nie wierzą, że ta wiedza po prostu przyda im się w życiu. No i to ma się teraz zmienić. O tym dzisiaj duży artykuł w Gazecie Wyborczej. W Pulsie Biznesu z kolei o sztucznej inteligencji i wykorzystywaniu jej przez uczniów. O 18% lepsze wyniki z prac domowych mają ci uczniowie, którzy korzystają z AI-a.
0: No pewnie, że tak, jak sobie wpiszą i przepiszą, to
1: policz,
0: oczywiście, że
1: to
0: tak.
1: coś tam, rozwiąż zadanie. No tak, ale jest właśnie ta gwiazdka tak zwana. Mhm. Wyniki na egzaminach takich uczniów były gorsze o 24%.
0: Oczywiście, że tak. Jedno z państw, nie wiem, Holandia, Dania, zażądała, żeby lekcje odrabiać, dzieci odrabiały i młodzież w szkole właśnie dlatego, żeby korzystały z wiedzy własnej, a nie sztucznej inteligencji.
1: Także takie badania dzisiaj w Pulsie Biznesu, a na koniec jeszcze w Fakcie o szkolnym menu, ponieważ ma być zdrowo w tym roku, dużo warzyw, owoców, mięso tylko 2 razy w tygodniu.
0: Nareszcie.
1: Tak ma wyglądać jadłospis uczniów i przedszkolaków. No i teraz kluczowe pytanie, co zrobić, żeby dzieci zmiatały z talerzy takie posiłki, pyta Fakt. I tutaj cytowany jest dyrektor jednej ze szkół w Łodzi, który zaprosił do pomocy przy układaniu jadłospisu szefa kuchni znanej restauracji. No i co wymyślił? Zupy. Tak gotują. Znaczy, szef kuchni oczywiście powiedział, co ma być, ale wiadomo, że serce, to danie, to co podaje się dzieciom, wszystko zależy od osób, które faktycznie przy tych garach stoją.
0: Tak jest i gotują dla dzieci.
1: W tej szkole podobno rosół i pomidorowa zawsze znikają do ostatniej łyżki. Ukochana jest także zalewajka. Dzieci też nie grymaszą przy zupie owocowej. Jak ja dawno nie jadłem zupy owocowej.
0: Ojejku, koszmar mojego dzieciństwa.
1: No ale właśnie widzisz i to się zmienia, bo może być pysznie. Jak przykładem jest ta szkoła.
0: Przygotowania. Czy dzieci już mają kokardy zawiązane pod szyją? Chyba jeszcze śpią, no ale to dzisiaj wielki dzień.

0: niepewność. Marek Grechuta, pogodny poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 6, mówiłam zaraz po 6, że miałam dzisiaj poranek z adrenaliną. Otóż znowu miałam pod domem dzisiaj spotkanie z dzikiem, ale tym razem to zaskoczyłam dzika ja, a nie on mnie. Pałaszował sobie pod jabłonką jakieś pyszne jabłka, a wtem ja z rowerem świecącym światełkami. No wystraszył, proszę państwa, tak uskoczył na jakieś 10 metrów. Stanął sobie i patrzy na mnie. Ja się wystraszyłam chyba bardziej, a sami państwo wiedzą. To jest jednak zwierzę wielkości, no nie powiem, że małego kucyka, ale tak w półmroku to różnie to wygląda, ale na pewno doga niemieckiego. Także tak, przynajmniej wiem, na której jabłonce przed moim domem jabłka są najlepsze. Te, na które przychodzi dzik. On nie może się mylić. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mam nadzieję, że państwa poranek dzisiaj spokojny. 21 po 6.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
7: Zawsze.
6: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
7: Bo szczęście jest za duże.
6: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
7: Piana Dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.

0: przyjdzie na to czas. No dobra, 6:31, o czym dzisiaj ważnym usłyszymy w wiadomościach, pokrótce powie państwu Michał.
1: No oczywiście Westerplatte o świcie i rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent, premier i szef resortu obrony przemawiali, jakie słowa padły o tym w wiadomościach, już tych najbliższych na pewno o godzinie 7. W ciągu dnia także będziemy mówić o tym, że podrożała benzyna, bo skończył się rządowy program CPN. Przywrócona została stawka VAT-u na poziomie 23%, co automatycznie podniosło ceny. O ile dokładnie, to będziemy dzisiaj sprawdzać. Zajrzymy do kopalni Wujek w Katowicach, kopalni likwidowanej, gdzie protestuje kilkunastu górników pod ziemią. Na miejscu też będzie nasz reporter, jego relacja w wiadomościach. No i oczywiście o nowym roku szkolnym będziemy mówić w przeróżnych kontekstach. Między innymi o tym, że teraz od września wprowadzane są nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być zdrowiej. Co to w praktyce oznacza?
0: Dwa razy w tygodniu będzie mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić. A te dzieci i tak nigdy tego mięsa nie jadły, nie jedzą i jeść nie będą.
1: To sprawdzi nasz reporter, jak dzieci nie zjedzą, to on pomoże.
0: Jak będą pulpeciki, to dzieci zjedzą. Wiem z doświadczenia, mam bratanka i on tylko pulpeciki, ewentualnie mielone, ale jakby tak coś, żeby pokroić sobie, teraz to już nie, bo już jest prawie dorosły, ale jak był dzieckiem, to nigdzie w życiu tam nie zjadł.
1: Ale wiesz, trochę się w szkołach zmieniło. Tego czasu, jak ktoś już jest dorosła, kiedyś był dzieckiem.
0: Jest więcej pulpecików, rozumiem, tak? Krystyna Giżowska z Bogusławem Mecem. Czony wo-

0: Za 22 minuty siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No już państwo poetycko dzwonią do nas od rana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No kłaniamy się.
1: Panią Asię z panem Michałem. Pierwszy dzień roku szkolnego. Pozdrowić serdecznie chciałem. Dziękuję, Bogdan z Warszawy.
0: Panie Bogdanie, jest pan wspaniały. Mam nadzieję, że to się też jakoś zrymowało. Dziękuję bardzo, kłaniamy się.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: się o grosie.
1: Za ścianą wars wita nas, wars wita was, wars wita, wars wita nas, wars wita.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Na początek września mamy w Opolu wieści w sprawie drogowego przetargu na przebudowę skrzyżowań ulic Rejmonta i Kołłątaja z ulicą Ozimską, by docelowo wprowadzić tam ruch dwukierunkowy. Będzie on obowiązywał na Rejmonta, Kołłątaja i fragmencie Ozimskiej. Na razie mają się zgłaszać potencjalni wykonawcy.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: No, milusińscy to dzisiaj na którą to się rozpoczyna rok szkolny? 9? 10? 10:30? Nie mam zielonego pojęcia. 22 444 40 04. No w każdym razie telefonują Państwo do pogodnego poranka w Radiu Pogoda w sprawie tego dzisiejszego, jakże ważnego dnia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani Asiu, Panie Michale. Szczęśliwego nowego roku szkolnego oczywiście życzę Państwu.
2: Oczywiście, dziękuję.
3: Chcieliby Państwo chodzić do szkoły teraz, ubierać się w mundurki, słuchać się mamy, taty. Piękne czasy, wspaniałe czasy, beztroskie. No ciekawy jestem zdania Pani Asi, pilnej uczennicy.
2: Zapewne pilnej uczennicy. Otóż jeśli już kiedy pytają mnie, czy wróciłabym do szkoły, odpowiadam nie, w żadnym razie. Mi jest dobrze tutaj, gdzie jestem. Naprawdę nie. Może Państwo mają inne zdanie, to proszę jeszcze uargumentować, bo ja bym nie wróciła do szkoły, bo jest dobrze tu, gdzie jestem. 22 444 40 04 oczywiście mogą Państwo telefonować w tej sprawie. Zresztą tak naprawdę dorosłe życie od szkoły się tak aż dużo nie różni. Tylko rachunki trzeba płacić i wymyślać, co na obiad. I jeszcze ugotować ten obiad. A poza tym to wszystko tak samo. Za 12 minut 7. Nie kochaj mnie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 3 minuty, o już prawie za 2, 7, co tam w wiadomościach za chwilę?
1: O cenach paliw na stacjach, no, informowaliśmy, żeby nie było, że rządowy program CPN kończy się wczoraj i tak się stało, dzisiaj ceny wyższe, o ile to za chwilę w wiadomościach sprawdzimy.
0: Wszystkie ważne sprawy już za moment, proszę słuchać.
2: Radio Pogoda.

0: przyjego.
1: Autopromocja.
2: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
3: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
4: Do wspomnień, które bawią.
5: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
6: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
7: I do wieczorów pełnych gwiazd.
2: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Przesiądź się na oszczędności!
10: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Została ostatnia reklama.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
1: Reklama.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do spraw szkolnych będziemy dzisiaj wracać w pogodnym poranku. Do spraw dziczych także. A propos mojego porannego kolejnego już spotkania z dzikiem. Teraz bardzo ważne wiadomości. Proszę posłuchać.
13: Apel prezydenta Nawrockiego do Niemców o reparacje. Dzisiaj rocznica wybuchu wojny. Podrożała benzyna, skończył się rządowy program CPN. Szkoły po nowemu. Edukacja zdrowotna obowiązkowa. Uczniowie bez telefonów komórkowych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
3: Michał Pierzchała.
13: Apeluje z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia, mówił prezydent Karol Nawrocki o świcie na Westerplatte podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier Donald Tusk przekonywał, że z Westerplatte głośno krzyczymy do całego wolnego świata. Musimy pomóc przetrwać Ukrainie. Odwaga bohaterów obrońców Westerplatte nie miała granic. To już słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Westerplatte jak co roku mimo wczesnej pory pojawiły się setki osób, spora część z nich to gdańszczanie, są też turyści, ale też osoby, które specjalnie 1 września przyjeżdżają z całej Polski na te uroczystości.
14: Jako gdańszczanin, jako Polak czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń. Jak jakieś są, to zawsze staram się uczestniczyć.
15: W zeszłym roku też byliśmy, udało się przyjechać ze Śląska. Troszkę przy okazji, bo planujemy jeszcze dalszą podróż, ale stricte po to, żeśmy przyjechali, bo w zeszłym roku Dawidka nie było i w tym roku chcemy pokazać synowi jeszcze.
16: W zasadzie obowiązek, taki obowiązek, żeby tu być, żeby pokłonić się tym ludziom, którzy tu tak dzielnie walczyli tak długo.
13: Na Westerplatte zawyły syreny, hołd bohaterskim żołnierzom został oddany w postaci armatniego salutu. Podrożała benzyna, skończył się rządowy program CPN, przywrócona została stawka VAT-u na paliwa na poziomie 23%, co automatycznie podniosło ceny. Wczoraj wieczorem w całej Polsce na stacjach ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. W niektórych, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
17: Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw. Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy, to nie my regulujemy cenę.
18: Robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
13: I jest gorzej, czyli drożej. Dziś na jednej ze stacji w Warszawie za litr 95 płacimy 7,64 zł, a za diesla prawie 8,40. Kilkunastu górników z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach nadal prowadzi podziemny protest. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców sprzeciwiają się kształtowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Edukacja zdrowotna jest dla uczniów obowiązkowa, z wyjątkiem modułu o zdrowiu seksualnym. To jedna ze zmian w szkołach. Dzisiaj początek roku szkolnego. Inna zmiana dotyczy telefonów komórkowych. Dzieci w przedszkolach i podstawówkach nie będą mogły korzystać z komórek, ale do końca roku obowiązują dotychczasowe zasady określone w statutach. W części szkół zakaz już jest, smartfony trafiają na przykład przykład do szafek albo specjalnych etui.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwalińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszymowym. Rozstawą nad ustępką Świątek pokonała Chinkę Xiuwang 6-2, 6-3. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1, a debiutująca w US Open Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w Stambule. W 1/8

0: worek, to i kapetki, i kapcioszki, i worek na kapcioszki.
1: I tarcza.
0: Który przydawał się do różnych celów, nie tylko do trzymania w nich kapci, bitwy i wojny.
1: Wiem, jak się trzeba było obronić, to też dobrze działało. No, no i tarcza koniecznie przyszyta, a nie jakoś przyklejona, bo dyżurni sprawdzali. Pamiętają to państwo?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: A tu Państwo słyszą nas i tak właśnie będzie. Wracamy do tego, co było przed momentem, ponieważ Teresa Tutinas zaśpiewała Jak ci miły zatrzymać, a tak się składa, że dzisiaj właśnie rocznica urodzin Teresy Tutinas. Czy wiedzieli Państwo, że uczyła się śpiewu u samej Gizeli Posz, do której na lekcje uczęszczała także Czesława Cieślak, czyli Violetta Villas i Krystyna Tkacz? Pani Krystyna tak opowiadała o tych czasach. Wszyscy podziwialiśmy Teresę, wydawało się nam wszystkim, że zostanie wielką śpiewaczką operową. Była Marią Callas naszej szkoły. Piękne wspomnienie.
0: To w nawiązaniu do piosenki, której Państwo wysłuchali przed chwilą, dodajmy, że dziś imieniny obchodzą Anna, Bronisław, Felix i Michał. Wszystkiego dobrego. I kolejne daty z naszego kalendarium. 1 września rok 1966.
2: Tego dnia rozpoczął się pierwszy rok szkolny w ramach 8-letniej szkoły podstawowej. Wcześniej było trochę inaczej. Ustawa zmieniająca tryb nauki miała na celu ujednolicenie programu i lepsze przygotowanie uczniów do dalszej nauki. No, mamy tylko nadzieję, że wszystkich Państwa lekcje były przygotowane lepiej niż ta muzealna.
3: Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dziedzic nalewał wódkę i rozpijał tą wódką pęszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej. To jest butelka z XVIII wieku, w której podawano gorzałkę, bo wódkę nazywano gorzałką albo okowitą. Do takich butelek nalewano wódkę i rozpijano tą wódką pęszczyźnianych chłopów.
2: No serio, byłam w wielu muzeach, w szkołach i podstawowej, i średniej, ale takiej lekcji nie miałam.
0: I jeszcze rok 1953, właśnie 1 września, wtedy urodził się Witold Paszt, piosenkarz, założyciel i wokalista zespołu Vox. W jednym z wywiadów powiedział, że trudno byłoby być artystą, występować dla ludzi i nie lubić ich. My, artyści, jesteśmy na scenie właśnie dla nich. To ludzie nas niosą. Takim go pamiętamy.
2: I jeszcze takim, że robił świetne wędliny, o czym kiedyś opowiadał w jednym z programów Radia Pogoda. Może gdzieś Państwo w podcastach na naszej stronie jeszcze by to znaleźli, czy ja wiem. No w każdym razie był genialny w baleronach i kiełbaskach. I takim też go zapamiętamy. Świetny człowiek.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:22. Myślę, że z rana taka pozytywna historia dobrze nam wszystkim zrobi.
1: Opowiadaj.
0: Wczoraj późno wieczorem wracałem do domu, jechałem przez Konstancin. Po 22:00 ciemno, nagle widzę, biegnie po chodniku człowiek, dosyć młody, rozwija tempo takie nieprawdopodobne. Dokąd on biegnie? Patrzę, autobus na horyzoncie, który dojechał do przystanku. Myślę sobie, no w życiu, nie zdąży ten autobus, odjedzie, zwolniłem tempo, wyprzedziłem autobus, powolutku jadę, patrzę do tyłu, pan kierowca stał tak długo na przystanku i trzymał drzwi otwarte, aż młody człowiek dobiegł do autobusu, wsiadł, dopiero wtedy drzwi się zamknęły, autobus odjechał.
1: No i można, i brawo dla pana kierowcy, i
0: brawo,
1: serdecznie
0: panie
1: pozdrawiamy.
0: Kierowco, brawo kierowca, który wczoraj wieczorem jechał przez Konstancin.
1: Bądźmy dla siebie mili, każdemu polecamy. To się naprawdę w życiu sprawdza. 23 minuty po 7:00 i za chwilę wracamy do szkoły.
2: Radio Pogoda.

0: stary. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: To nieźle wieje, proszę państwa, i tak od samego rana. Pogodny poranek, 7:32, to jak tam z tym ponownym pójściem do szkoły?
1: No właśnie, było pytanie, czy byśmy do szkoły wrócili i Zygmunt, że...
0: Asia nie, a ja tak.
1: Oczywiście, a państwo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. Ja a propos tych mundurków i tych fartuszków, panie Zygmuncie, ja do dzisiaj, jak dotykam tego materiału, z którego były te fartuszki, to mnie aż po prostu trzęsie. No może panu się to podobało, no bo to może jakaś namiastka była munduru później wojskowego. Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie mnie te fartuszki średnio się podobały. No a to sprawdzanie tej tarczy to faktycznie było też było takie naprawdę... Później zresztą już jak wyszły fartuszki, to też tą tarczę trzeba było nosić,
1: tak, tak.
2: Ale przynajmniej jakoś tak było lżej z tym przyszywaniem, czy tam można było po prostu przypiąć. Ale tak czy inaczej, no, do szkoły też bym wróciła, ale bez fartuszków. Pozdrawiam, Wiola Zdańska.
0: To nie wiem, czy by panią przyjęli, ale rzeczywiście było tak, że dziewczynki w podstawówce, to jeszcze w latach 60. przecież, chodziły w takich długich fartuszkach i one nie były najładniejsze, szczerze powiedziawszy. A my, chłopaki, mieliśmy takie krótkie kurteczki, fajne.
1: Wiem. No. Pamiętam. W latach 80. było dokładnie tak samo i mało tego, ja w tym fartuszku chodziłam. Zresztą bardzo chętnie, bo zawsze się gdzieś tam człowiek pobrudził, a ten fartuszek przynajmniej jakoś to tam blokował. Ale faktycznie ten nylon... coś okropnego. Mało tego, dopóki nie przyszłam do domu, dopóki nie odrobiłam lekcji, to w tym fartuszku siedziałam. Dopiero wychodziłam ze szkoły, już w domu, jak odrobiłam wszystkie lekcje, dopiero zdejmowałam ten fartuszek.
0: I biały kołnierzyk był przypinany.
1: Tak, bo trzeba było wymieniać, bo się szybko brudził. No tak było.

0: mną śpi. Ojciec żył tak jak chciał, niepoważnie życie brał, lecz powróci kiedyś tu zobaczyć nas. Wiem, że wróci kiedyś tu zobaczyć nas.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracając na moment do tych kołnierzyków, to nasza słuchaczka Kamila, pani Kamila pisze: moja babcia, mama mojego taty, robiła mi do fartuszka piękne kołnierzyki haftowane haftem Richelieu. Nikt nie miał ładniejszych, mam je do dziś. No piękna pamiątka, bardzo serdecznie dziękujemy. Do spraw szkolnych na pewno jeszcze będziemy wracać, ale proszę państwa, dzisiaj jest 1 września i to ma swoje konsekwencje, ponieważ od dzisiaj rusza szybka piątka, ale jeszcze proszę nie dzwonić ze zgłaszaniem się do zabawy. Zapowiemy to uroczyście tuż przed godziną 8, a teraz jest za 19.
2: Radio Pogoda.

0: proszę, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta pianek, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Jeśli chodzi o drogowe inwestycje w oporu na ulicy Kępskiej, trwa budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od skrzyżowania z Budowlanych do skrzyżowania z Luboszycką bez większych utrudnień dla kierowców. Wiosną przyszłego roku wszystko ma być gotowe. A na razie pierwszy dzień września, wzmożona ostrożność wskazana, szczególnie w rejonie szkół.
6: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 8. Jeśli chodzi o szkołę, to mamy wiadomości z pierwszej ręki.
1: Czyli kiedy dziś, znaczy o której zaczyna się rok szkolny? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. U mnie w szkole rozpoczęcie roku szkolnego 2026-2027 nastąpi o godzinie 8:15 i odzwaniam. Rok szkolny otwarty.
0: To mi przypomina naprawdę pierwsze lata moje szkolne, dlatego że szkoła się jeszcze budowała. Mm-hmm. Myśmy się uczyli w takim baraku klubu sportowego Junak. Mm-hmm. Na przerwy wychodziliśmy na boisko i po to, żeby zebrać całą tę kanastrę, perajne, które biegała po boisku, nasza pani nauczycielka wychodziła z takim ręcznym dzwonkiem i zwoływała nas, co trwało. Te przerwy wcale nie trwały, tam 5 czy 10 minut.
1: No, domyślam się właśnie. Ale proszę Państwa, jak to brzmi, taki tradycyjny dzwonek, te takie elektryczne, z którymi ja już miałam styczność, to takie bezduszne, a taki prawdziwy dzwonek woźnego, to po prostu dzisiaj to skarb. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Panie Marku, dziękujemy. Dziękujemy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 3:08. Wiadomości za chwilę, Michale.
1: A skoro zbliża się godzina 8, no to oczywiście o szkołach będziemy mówić, o początek roku szkolnego. Dzwonki chyba dzisiaj jeszcze wyłączone.
0: Ale przepraszam, u nas już był.
1: Właśnie.
2: Tak, ale to był próbny taki.
1: Tak. Żeby nie stresować. O szkole w wiadomościach za chwilę.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki, którą wznawiamy po wakacyjnej przerwie. Nagroda gwarantowana to smyczka i długopis. Do wygrania granatowy, piękny kubeczek Radia Pogoda. Numer telefonu, przypominam, 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: Czekali Państwo na to. Proszę dzwonić.
3: Radio Pogoda.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Została ostatnia reklama.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To jest poparcie.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po ósmej, pierwsza szybka piątka w tym jesiennym sezonie. Będzie fajnie na pewno, a teraz najważniejsze wiadomości.
3: Na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Początek roku szkolnego i zmiany dla uczniów. Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy US Open.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
2: Michał Pierzchała.
3: Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
5: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
6: W Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
3: Rocznicę wybuchu wojny i zbombardowania miasta wcześniej rano uczczono też w Wieluniu Włódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i miejscowy szpital. 1 września to także początek roku szkolnego dla niemal 5 milionów uczniów. Wśród zmian m.in. nowa podstawa programowa, nowe menu w szkolnych stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Pierwsze rozpoczęcia roku właśnie w szkołach się zaczynają.
7: Dzisiaj przywozi mnie mama, na co dzień jeździ rowerem.
8: Co będziesz robił po południu?
7: No, pójdę pewnie na Ibę wypróbować nową wędkę.
3: I to jest świetny plan na dzisiaj, bo od jutra już normalne lekcje. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek trwa podziemny protest górników, którzy nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej określił ten strajk jako nielegalny. Ze szczegółami teraz reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozioł.
9: Na dole przebywa kilkanaście osób, to obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
3: Iga Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z ósemką Polka pokonała Chinkę Xiu Wang do 2-3. Jak przyznała po meczu, przygotowując się do turnieju w Nowym Jorku, skupiła się przede wszystkim na odpoczynku.
10: To była taka aklimatyzacja, przystosowanie się do innej nawierzchni, ale jeszcze będę miała też czas w trakcie turnieju. Mam nadzieję, jeśli będę wygrywała, żeby doszlifować jakieś rzeczy. Raczej skupiliśmy się na regeneracji.
3: Dalej gra również Hubert Hurkacz, a już w pierwszej rundzie z turnieju odpadła Maja Chwalińska.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: W komunikacji miejskiej w Opolu wrócił rozkład. Na dni robocze w roku szkolnym kursów jest więcej, ponad 1200 na 27 liniach. Z kolei na dzisiejszy mecz Odry Opole z Wisłą Kraków MZK uruchomi 5 dodatkowych kursów umożliwiających dotarcie na stadion i powrót. A na razie wzmożony ruch w Opolu w pierwszym dniu szkoły.
4: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
11: Rośnie temperatura na Opolszczyźnie, 24 stopnie, ma być dzisiaj maksymalnie około godziny 15. Takiej właśnie temperatury możemy się spodziewać i to będzie ta najwyższa wartość, którą synoptycy przewidują na dzisiaj. Na niebie sporo słońca przez cały dzień, od czasu do czasu wzrost zachmurzenia, ale na razie deszczu w prognozach nie ma. Kolejne dni z pogodą nieco bardziej kapryśną, ale na razie niższe temperatury się nie szykują w regionie.
4: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
12: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser.
12: Asia Kruk, witamy we wtorek, 1 września, mamy 244 dzień roku. Wschód słońca dziś był o

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. To jest ten moment. 12 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Wojtku.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Jak się pan miewa?
3: No, dziękuję. 1 września, początek roku szkolnego, 2 miesiące przerwy od konkursu. Jestem podekscytowany.
0: Panie Wojtku, więc tak, był pan pierwszy. Zgłosił się pan pierwszy.
2: Odpowiednim
0: momencie. Ale zafascynował nas ten głos tła. Proszę posłuchać.
4: Bardzo zasługuje na to, żeby wziąć udział, bo słucha Radia Pogoda codziennie od bladych godzin porannych.
2: I to jest support, panie Wojtku.
0: Kto tak pana wspiera?
3: Właśnie żona mi powiedziała, że za poważnie brzmię i postanowiła mi pomóc.
0: No to pomogła skutecznie. No brawo, jak ma żona na imię?
3: Żona Ania, jest ze mną nawet.
0: Panie
3: tutaj.
0: Aniu, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
4: Dziękuję bardzo.
2: Panie Wojtku, dla pana mamy smyczkę i długopis Radia Pogoda, a jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na specjalną dzisiaj literkę, to wygra pan także granatowy kubek Radia Pogoda.
3: Wow.
0: I teraz ważna informacja, litera na dziś, litera dla pana, to litera S.
2: Jak Stanisław albo Szczepan.
0: A no właśnie, dlatego że może być S, może być SZ, czyli SZ. Dwie możliwości. Wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Startujemy.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Szczecin.
0: W szkole.
3: W szkole... Stołówka. Mhm.
0: Roślina.
3: Słonecznik.
0: Na obiad.
3: Sałata.
0: Piosenkarz.
3: Piosenkarz. Sojka Stanisław.
0: Brawo.
2: Ale się cieszymy, że pierwszy program w sezonie i wygrany
0: ale
2: komplet.
0: Ale z pana to musi szczuplak być, dlatego że jak na obiad, co tam było?
3: Sałata.
0: To tak skromnie i dietetycznie bym powiedział.
3: Ale żona podpowiadała schabowy, więc wybrałem tą łagodniejszą wersję.
2: Schabowy na sałacie, to bardzo dobrze.
0: Dobrze, gratulujemy państwu serdecznie.
3: Dziękuję.
0: Poszło świetnie.
2: Wszystkiego dobrego i oczywiście od dzisiaj do samego końca roku szkolnego będzie...

0: 22 minuty po godzinie 8. No dobra, jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale pierwszy rok szkolny rządzi się własnymi prawami. Co prawda pan Marek, najlepszy woźny w tym kraju, zapowiedział, że to miało być o godzinie 8.15. Co to?
1: Prawdziwy...
2: otwarty.
0: O, no to tak, właśnie już.
1: Prawdziwy, oryginalny, ręczny dzwonek szkolny w rękach pana Marka właśnie brzmiał tak.
0: No właśnie, a od jutra się zacznie i to oczywiście będą lekcje i przerwy, a na tych przerwach...
1: No różne rzeczy się dzieją i takich sytuacji dotyczą różne szkolne powiedzonka. Jest takie szkolne powiedzonko, które u mnie chyba jest na miejscu pierwszym.
0: Opowiadaj.
1: Choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
0: Ja to pamiętam.
1: Następne. Uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu.
0: Ja nie mogę. Ja to pamiętam takie, nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika. Albo kto się przezywa, sam się tak nazywa.
1: O, a czy państwo pamiętają jakieś szkolne powiedzonka? Czekamy na telefony.
0: 22 444 4004.
3: Radio Pogoda.

0: kwietnia salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

leży dziś tak jasny i świeci tak mocno. I księżyc im odpowiedział, świecąc prosto z góry. Świecę ludziom na budowie Pałacu Kultury. Pałacu Kultury. Tak zabawnie się złożyło, że śródśmiecia masy był tam jeszcze zeszyt siostry i

księżyc dziś tak jasny i świeci tak mocno. Księżyc na to im z uśmiechem tę odpowiedź przesłał. Świecę ludziom, którzy szepczą przez sen: Wiesław, Wiesław, Wiesław. Tak zabawnie się złożyło, że wśród śmiecia masy był tam jeszcze zeszyt córki.

ci tak mocno. I księżyc im odpowiedział bez najmniejszej tremy. Świecę ludziom, co malują napis: pomożemy! Pomożemy! Gdy to sobie tak czytałem, zamarzyło mi się, co też ten warszawski księżyc powiedziałby dzisiaj.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 9. Do czego się uśmiechamy? Do Państwa szkolnych powiedzonych. Wrócimy do tego jeszcze przed 9. Naprawdę, proszę Państwa, mnóstwo telefonów się pojawiło. Dziękujemy. Ale teraz o ważnym rozpoczęciu roku szkolnego, no bo zazwyczaj kojarzymy sobie to z tłokiem na ulicach, bo to korki, jak nie wiem co. Z tłokiem pod szkołą, z tłokiem w szkole. Nie wszędzie tak jest. Piękną historię ma Michał Pieszkała.
1: A no właśnie, i to będzie historia z Włoch. Tam jest wyspa Stromboli i taka miejscowość Ginostra, w której szkoły nie było w ostatnich 20 latach. No bo w ogóle mieszkańców jest tam około 40. Nie było dzieciaków, no i dlatego szkoła nie była potrzebna.
2: Aż tu nagle
1: właśnie urosła uczennica, 7-letnia dziewczynka się pojawiła w tejże miejscowości. No i co tutaj zrobić? Rodzice stwierdzili, że są zakochani w tej wyspie. Jest tam pięknie i absolutnie nie chcą wyjeżdżać. Zresztą tam mieszkają dziadkowie, mieszka też mama, więc, no ale z drugiej strony
2: obowiązek szkolny jest.
1: Jest obowiązek szkolny i mówią, nie chcemy wyjeżdżać. Tu jest pięknie, tu ma się dziecko uczyć. I słuchajcie, udało się. Po 20 latach szkoła podstawowa została w tej miejscowości otwarta. To jest najmniejsza w Europie szkoła podstawowa. Będzie do niej chodzić jedna uczennica. Ale się da.
0: I to jest piękne, proszę Państwa.
2: Ale to chyba jedyna szkoła, w której nauczycieli jest więcej niż uczniów.
0: No nie wiem, może nie jedyna, ale to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja. Można by było wysłać dziecko na system edukacji domowej, ale nie. Otwarto dla niej szkołę. Ja myślę, że to pociągnie za sobą konsekwencje, że tam się więcej rodziców z dziećmi
1: przeprowadzi. Tak, że już nie będzie 40 mieszkańców, tylko 43 na przykład.
2: No i tak szkoła zacznie rosnąć w gwałtownym tempie. Co roku przyrost o 100%.
0: To jest najlepszy dowód na to, że szkoła jest dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły. I zapamiętajmy sobie tę piękną sentencję. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Natasza Zylska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 8:40, hrabia Monte Cristo się skończył.
1: Prędzej czy później.
0: Tak jest, proszę.
1: To książka się skończyła.
0: Nie, ale chodzi o to, że od dziś nowa powieść na naszej antenie, przypomnę, od 22 do 23, a będzie to powieść Heleny Miszkówny, Magnesy Serc. Czyta jak zawsze Wojciech Masiak, a ja przyznam, że niewiele wiem o tej książce.
1: I ja ci powiem dlaczego, bo ta książka była w indeksie ksiąg zakazanych. Właściwie.
0: A, widzisz.
1: No, właściwie do współczesnych Polski przez cały komunizm. W 51 roku Magnesy Serc zostały objęte cenzurą, jak i cały dorobek Mniszkówny, ale no tam wyciekały gdzieś tam jakieś podziemne bibuły, były takie historie. Ale dlaczego? No dlatego, że Mniszkówna otwarcie krytykowała komunizm i pochodziła z ziemiaństwa, więc oni powiedzieli, o nie, no tak, kochana, teraz już zarabiać nie będziesz.
0: Wróg klasowy.
1: No, była wrogiem klasowym. Dokładnie. W latach 70. zaczęły pojawiać się pierwsze podziemne wydawnictwa jej twórczości. No i dopiero w latach 90. Magnesy Serc doczekały się pierwszego wznowienia, proszę sobie wyobrazić. Warto poznać tę powieść dzisiaj po godzinie 22:00, lektury w Radiu Pogoda. Serdecznie zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Nabiału. Pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. We wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Mlekowita Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Mega okazje w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Została ostatnia reklama.
11: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
12: Reklama.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: Coraz bliżej zapowiadana przebudowa skrzyżowania ulic Rejmonta Zozimską i Kołłątaja Zozimską. Chodzi o uzyskanie ruchu dwukierunkowego na ulicach Kołłątaja, Rejmonta i fragmencie Ozimskiej. Podaje Miejski Zarząd Dróg i na razie ogłasza przetarg. Zasady poruszania się po ulicach Kościuszki i Damrota mają pozostać bez zmian.
13: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9, choćby cię smażyli w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.
1: Poczekaj, choćby cię smażyli w szkole.
0: Nie mów
1: w szkole o rosole. Dobra, szkolne powiedzonka, pytaliśmy państwa, no oczywiście, że mają państwo mnóstwo swoich propozycji. Dzień dobry.
2: Witam, kochane Radio Pogoda. Panie Zygmuncie, uczeń we dwójkach żołnierz z karabinu. Tylko pan nie dodał, że na to żołnierzowi 5 karabinów.
3: Oczywiście, że pamiętam. Na przykład paluszek i główka to szkolna wymówka.
4: Mówiliśmy młodszej pracy, a garb ci sam wyrośnie.
3: Ośle, sam pisałeś, a przeczytać nie umiałeś.
5: Ja taki wierszyk pamiętam ze szkoły. Ucz się, bracie, ucz, bo nauka to potęgi klucz. A będziesz miał dużo kluczy, będziesz woźnym.
1: Dziękujemy.
0: Świetne, dziękujemy bardzo. Niektórych w ogóle nie pamiętałem.
1: No właśnie, ale się przypomniało, nie? 22 444 4004. Gdyby państwo chcieli coś dodać, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Za 8 minut 9.

0: 4,5 minuty przed godziną 9. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Znaczy zaraz, no oczywiście po godzinie 9 zagramy Holki z naszej szkolki. Nie bez powodu, się Państwo mogą domyślać. No właśnie za chwilę początek roku szkolnego, taki statystyczny, bo to nie wszędzie 15 po 8, jak u pana Marka w Poznaniu. Tylko właśnie przeważnie o godzinie 9 rozpoczęcia roku szkolnego. I o tej szkole pewnie będzie w wiadomościach, co?
1: Trochę tak, natomiast głównym tematem będą paliwa. I myślę, że nie będzie to chyba zaskakująca informacja, że dzisiaj na stacjach paliw tłoku nie ma. Tłoczne było wczoraj.
0: Oj,
1: sprawdzimy,
0: tak,
1: o ile ceny wzrosły. Informacje z pierwszej ręki, bo nasi reporterzy wyjechali na miasto. No i właśnie ceny dla Państwa sprawdzą to za chwilę w wiadomościach.
2: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
11: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Szkoła się zaczyna. Do szkoły wrócimy, znaczy do tematów okołoszkolnych wrócimy po godzinie 9. Zagramy Państwu najpiękniejsze melodie, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
17: Ceny paliw mocno w górę, skończył się rządowy program CPN. O reparacje od Niemiec apeluje prezydent Nawrocki podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polacy jedzą coraz więcej mięsa, twierdzi Główny Urząd Statystyczny. Przejrzeliśmy też inne dane dotyczące jedzenia i picia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
2: Michał Pierzchała.
17: Mamy pierwszy dzień bez programu CPN na stacjach. Wrócił 23% VAT na paliwo i oczywiście jest drożej. Wczoraj kierowcy ustawiali się w kolejkach, aby zatankować jeszcze przed zmianami. Chętnych było tak dużo, że na przykład w Zakopanem benzyny zabrakło. Dziś tłoku nie ma, o czym przekonują się nasi reporterzy na stacji w Radymnie. Koło Przemyśla jest Marcin Starzec. Powiedz, czy jest dużo drożej?
18: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami. Tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
17: To okolice Przemyśla. Z kolei z tankującymi w Warszawie rozmawiał Szymon Kępka.
19: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
20: A, prawie 12.
19: Drogo chyba, co?
20: Bardzo drogo.
17: Dziś benzyna i diesel mogą być droższe nawet o ponad złotówkę. Dźwiękiem syren alarmowych rozpoczęły się o 4:45 na Westerplatte obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
21: Was wzywa bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu!
22: To tu rozpętało się piekło II wojny światowej. To w tym miejscu przywracamy co roku pamięć. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie. Pamięć o kataklizmie II wojny światowej.
23: Cześć i chwała
3: bohaterom z Westerplatte. Niech żyje Polska.
17: Podczas swoich wystąpień premier Donald Tusk apelował do światowych przywódców o to, aby pomóc przetrwać atakowanej przez Rosję Ukrainie. Z kolei prezydent Karol Nawrocki nawoływał do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Od dziś Blik blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło niemal 6 kg. Według Głównego Urzędu Statystycznego to najwyższy poziom od kilkunastu lat. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa w ciągu roku o 4 litry.
2: No, byleby nam to wszystko na zdrowie wyszło. Smacznego!
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek pokonała Chinkę Shi Wanga, Hubert Hurkacz, Bośniaka, Damira Dżumhura i oboje awansowali do drugiej rundy wielkoszemowego US Open. Sztuka ta nie udała się Mai Chwalińskiej, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. French zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Linette z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Trzy pary z udziałem drużyn z Ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
4: Pogoda.
17: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie może padać deszcz, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie, tutaj nawet 25 stopni.
4: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
23: 9:04, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Zygmunt Heizer.
23: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest wtorek, mamy pierwszy dzień września, 244 dzień roku. Imieniny obchodzą Anna, Bronisław, Feliks i Michał. Poza tym dziś jest światowy dzień doceniania rudych kotów. No mój kot jest trochę rudy. No może nie cały rudy, ale
2: to
23: trochę rudy.
2: No to może byś go w końcu docenił 1 września.
23: To jest dobry pomysł.
2: No, więc właśnie.
23: Jolka, będę cię doceniał.
2: Joleczka, o, jakie słodkie.
24: To się zastanów, co jej kupisz.
2: Bo prezent się należy.
23: No tak.
2: No tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Idziemy do szkółki, proszę państwa, i w tym momencie prezentujemy państwu taką najpiękniejszą melodię, która fajna, bo ze szkołą się kojarzy. Co z tego, że czechosłowacka. Holki z naszej szkolki, 5 minut po godzinie 9:00, Radiu Pogoda. Pogodny poranek.

0: Poranny Poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9, ależ Państwo powyciągali gdzieś tam z zakamarków pamięci różne powiedzanka szkolne, o których nie pamiętaliśmy, przynajmniej częściowo.
1: No ale mamy od czego kolejne? Są Państwo? No pewnie, że tak, słuchamy.
2: Jeśli nie chcesz nosić teczki, będziesz nosił z cementem woreczki.
1: Było to powiedzenie, funkcjonowało i różne jego odmiany. Dokładnie tak. Nie chce się nosić teczki, będzie się kopać roweczki. Na przykład ja słyszałam takie, nie? No tak, są w różnych sprawach do nas telefony. Głównie jednak w sprawie szkolnej dzisiaj. O, tu mamy piękne życzenia. Dzień dobry.

0: dobry.
1: Kochani, za waszym pośrednictwem chciałam złożyć wszystkim uczniom, tym malutkim, co idą do żłobka, do przedszkola i tym, którzy idą dzisiaj do szkoły. Życzę wam, kochani, w tym roku szkolnym błękitnego, słonecznego, spokojnego nieba, dużo szczęścia, zdrówka i niech wam się wiedzie w szkole. Stała słuchaczka Maria z Warszawy.
2: Bardzo dziękujemy, a ja mam życzenia dla nauczycieli, a życzenia są takie, żeby państwo nie mieli żadnych powodów do protestów.
0: I wszystkiego najlepszego i cierpliwości dużo, bo to wiadomo jak będzie. Irena Jarocka przed nami, 12 minut po 9:00.

0: ostatni taniec, zatrzymaj dla mnie. Tak śpiewał zespół Ben King i Drifters.
1: 18 minut po godzinie 9. W pogodnym poranku Radia Pogoda zapowiadamy coś, co będzie się działo wieczorem, a właściwie późnym popołudniem i już bardzo się z tego cieszymy, bo bardzo lubimy tego gościa, który wraz z Tamarą Pawlik-Lipską pojawi się na antenie Radia Pogoda już dzisiaj.
2: Dzień dobry, a u mnie dzisiaj w programie nie zabraknie szczerych wyznań. Posłuchajcie państwo sami.
3: Już parę kiepskich filmów też nagrałem i percepowałem na ulicy odbiór, więc wiem, że różnie może być.
2: Oczywiście to z dużym przymrużeniem oka, bo dziś gościem Alejsław będzie wspaniały aktor Tomasz Kot. Zapraszam po 18:00.
0: Od 18 do 21 Aleja Sław Tamary Pawlik-Lipskiej.
1: A tak przy okazji to ciekawa anegdota właśnie z tym Tomkiem, panem Tomaszem Kotem, przepraszam. Z czym się kojarzy nam pan Tomasz Kot? Z jaką rolą? No, religa, wiadomo. Tak. Ale już dzieciaczki zapytane, kto to jest, odpowiadają: pan Kleks, pan Kleks. Taka to jest jednak zmiana pokoleń. Wszystkie filmy z Tomaszem Kotem warto obejrzeć, bo naprawdę są świetne i warto posłuchać, co ma do powiedzenia już dziś.
4: Radio Pogoda.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Została ostatnia reklama.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
4: Thank you.

0: Pogodny poranek, 9:27.
1: Dzisiaj jest ważny dzień, 1 września, początek szkoły, no i ważny dzień, bo o różnych powodach opowiadają nam Państwo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mówi Barbara. Rzeczywiście to jest dla mnie bardzo ważny dzień, całe życie bardzo ważny dzień, ponieważ obchodzę dzisiaj urodziny. O, życzę wszystkim, którzy też świętują ten dzień, wszystkiego dobrego. Niech się darzy. Również wszystkim uczniom, którzy zaczynają swoją karierę szkolną. Dobrego dnia.
0: Przyłączamy się do życzeń dla Pani, dla wszystkich, którzy dziś obchodzą urodziny, imieniny i tak dalej, i tak dalej. I przypominamy o tym, że...
1: Od soboty i niedzieli wrześniowej pierwszej koncert życzeń Radia Pogoda. Wraca z wakacji Robert Janowski. Będzie Państwu pięknie składał życzenia. Zresztą koncert życzeń to był jeden z najczęściej wymienianych powodów, kiedy opublikowaliśmy takie pytanie w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Na co Państwo najbardziej od września czekają w Radiu Pogoda? No to tam była naprawdę szybka piątka, ale też koncert życzeń pojawiał się bardzo często. Więc jeśli chcą Państwo komuś złożyć życzenia, to proszę o tym pisać przez specjalny formularz na naszej stronie www.radiopogoda.pl albo po prostu zadzwonić i zostawić taką informację, komu i z jakiego powodu, na naszej automatycznej sekretarce.
0: A my przypominamy, że koncert życzeń w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 prowadzi jak zawsze Robert Janowski.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 10. 1 września to nie tylko nowości dla uczniów i nauczycieli, ale też nowości dla naszych słuchaczy. Zapowiadaliśmy powieść. Od dzisiaj nowa powieść czyta Wojciech Masiak i to będzie Helena Mniszkówna, Magnesy serc. W związku z tym pytanie od Państwa. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Mówi Liliana, czy będą powtórki z godziny 22 powieści Magnesy serc w innym terminie, w jakimś wcześniejszym, czy w niedzielę, czy w sobotę? Chcielibyśmy wiedzieć. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Bardzo dziękujemy również za ten telefon. Już odpowiadamy nie, ale oczywiście każdy odcinek w dowolnej konfiguracji i dowolnym momencie do posłuchania w podcastach na naszej stronie internetowej www.radiopogoda.pl. Bardzo łatwo Państwo tam dotrą. No i wtedy można sobie posłuchać, zastopować, kiedy tylko Państwo
2: chcą. Na zaległości również, jeśli komuś brakuje hrabiego Monte Cristo, też można.
0: Pewnie, można sięgać. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Let's go! Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Prawda?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dobrze jest się dzielić.
12: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
13: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz? Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Pogody poranek w radiu. Pogoda za 13 minut, godzina 10. Piotr Sporakowski
1: dzień
0: się
1: dobry.
0: Pojawił, a
2: przyszedł?
0: Skoro tylko się pojawił, to
1: mamy
0: Asia
1: się spieszyć, słuchajcie.
0: Powiedziała, że będzie pytać.
2: No właśnie, skoro się Piotr pojawił, to znaczy, że wybrał dorosłe życie, a nie powrót do szkoły.
1: Ja? Kiedy?
2: No tak wnioskujemy, wiesz, bo pytaliśmy siebie nawzajem dzisiaj o poranku, czy właściwie to słuchacze nas pytali, czy wrócilibyśmy do szkoły. Wróciłbyś, Piotrze?
1: Tak, dużo wolnego czasu wtedy miałem.
0: Ja też, a Asia wyobraź sobie nie.
2: Nie.
1: Nie, no widocznie nie miała dużo wolnego
2: ja
1: czasu.
2: Ja bardzo lubię to, co robię i lubię to, kim jestem i absolutnie...
1: Ale jedno nie wyklucza takich drugiego, przepraszam bardzo.
2: Właśnie, że tak. Po 10:00 Piotr Sworakowski, sprawy szkolne, muzyczne i wszelkie inne sprawy. Proszę z nami zostać koniecznie. Zapraszamy, także no jutro to taki już normalny dzień w szkole.
0: 2 września. Cię.
1: Matematyka tak? Na którą?
2: No właśnie, spotykamy się jutro. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk. Czy nagrałam?

już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz,

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: mówię Emilia Krakowska, słuchacie państwo Radio Pogoda.

0: Część z Was stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Skaldów i List do świata grupy Pod Budą. Zespołowo rozpocznie się ten tydzień naszych spotkań i miesiąc i rok szkolny, a wszystko wydarzy się zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
0: Wiadomości z Opola.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Województwo opolskie z najmniejszą liczbą wypadków śmiertelnych w czasie wakacji. Kolejna edycja policyjnej wakacyjnej mapy przynosi właśnie takie wnioski. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy doszło w naszym regionie do 6 śmiertelnych wypadków. Bardziej szczegółowe statystyki na pewno się jeszcze pojawią. To teraz wyprawka szkolna i trochę statystyk z ZUS-u. Pod koniec sierpnia wniosków o 300 zł z programu Dobry Start wpłynęło do opolskiego ZUS-u ponad 100 tysięcy. Kto jeszcze nie złożył wniosku, na pieniądze poczeka dłużej.
4: Wniosek wysłany po sierpniu wcale nie oznacza, że pieniądze przepadną, ale ZUS będzie miał na realizację przelewu 2 miesiące.
3: Informuje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u. Wnioski możemy wysyłać do końca listopada. A na dobry początek szkoły opolskie ZOO ma niespodziankę. Wstęp dziś bezpłatny dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kto już przywitał się ze szkołą, w ZOO może spędzić resztę dnia. Ja z kolejnymi informacjami wracam za godzinę. Będzie o policyjnych działaniach po zabójstwie w Kędzierzynie-Koźlu.
0: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda w Opolu.
3: Piękna, słoneczna aura na rozpoczęcie roku szkolnego w Opolu i regionie. Słonecznie ma być dzisiaj przez cały dzień, tak twierdzą synoptycy, a temperatura coraz wyższa. 24 stopnie maksymalnie pokażą termometry około godziny 15. Może w słońcu będzie nawet cieplej, a zachmurzenie ma dziś rosnąć najwyżej lokalnie. Na Opolszczyźnie deszcz nam na pewno nie grozi. Jest też szansa, że jutro będzie trochę cieplej.
0: Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Wrzesień trwa już od ponad 10 godzin. Rok szkolny, jak było słychać rano w Radiu Pogoda, rozpoczęty i to wydarzenie, jak się okazuje, co roku obchodzi niemal wszystkich, nie tylko samych uczniów i nauczycieli. Wrócę do tego za chwilkę w Radiu Pogoda, bo teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu grup Skaldowie, Pod Budą i Santo California.

No i tak mogliby śpiewać i śpiewać i Santo California. Ich przebój Tornero, czyli Powrócę na antenie Radia Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Mieczysława Wojnickiego w piosence La Lele, a teraz wracam do początku roku szkolnego, który w wielu szkołach już został uroczyście zainaugurowany. W innych inauguracja właśnie trwa. Tak czy inaczej, to wydarzenie jest znacznie ważniejsze niż się z pozoru może wydawać, bo zwłaszcza w początkowych latach edukacji cała rodzina jest zaangażowana w ten proces. Nawet ci, którzy ze szkołą od dawna nie mają już do czynienia, bo początek roku szkolnego zmienia całe życie rodzinne. Rodzice odwożą pociechy do szkoły, dziadkowie odbierają, ktoś karmi, ktoś powinien pomóc w lekcjach, no i tak dalej. Także jakby tak pomyśleć, to słowa szczęśliwego nowego roku powinny padać właśnie 1 września, nie sądzą państwo?

0: Maciej Kosowski i Czerwonoczarni w przeboju o całowaniu, który kojarzy się raczej z wiosną i majem niż z wrześniem, chociaż...
1: Był taki wrzesień, który niewątpliwie zostawił w mojej pamięci na całe życie pewną historię. Pozdrowienia dla pewnej M.
0: No, wspomnienia. Czy państwo mają jakieś miłe wspomnienia związane z początkiem września albo wrześniem w ogóle? Proszę się nimi podzielić z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Za chwilkę u nas najpiękniejsze melodie Ewy Demarczyk i Michela Delpesza, a potem włączymy odliczanie.
2: Radio Pogoda.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

Michel Delpech w Radiu Pogoda, za chwilkę Baim w jednym ze swoich pierwszych przebojów, a teraz włączamy odliczanie, no bo skoro dziś 1 września, to do inauguracji warszawskich Dni Seniora zostało jeszcze 11 dni. Wszystko zacznie się w samo południe na Placu Bankowym w Warszawie, gdzie seniorzy odbiorą od prezydenta Warszawy klucze do miasta i barwnym korowodem przejdą na Plac Centralny pod Pałacem Kultury, gdzie już będą czekać na Państwa atrakcje w postaci propozycji dbania o zdrowie, nauki, spędzanie wolnego czasu. No i Radio Pogoda zawsze chętne do rozmowy z Państwem też będzie oczywiście. O tym, co dokładnie będzie się działo 12 września przed Pałacem Kultury i o której przeczytają Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Tam także na stronie radiopogoda.pl znajdą Państwo szczegóły dotyczące wydarzenia, do którego zostało jeszcze 17 dni. 18 września na Rynku i Placu Solnym we Wrocławiu czeka nas inauguracja wrocławskich Dni Seniora, a tam wśród atrakcji doroczny Marsz Kapeluszy i prywatka z Radiem Pogoda i Haliną Frąckowiak. To odliczanie dotyczy też innych imprez, o których będziemy Państwa jeszcze informować, bo o niektórych zresztą mówiliśmy już. Bo wrzesień zapowiada się bardzo, jakby to ująć, towarzysko. A teraz piosenka o porankach przed nami, ale już chyba tylko weekendowych.

0: Żeby zobaczyć warszawski świt nad Wisłą, już nie trzeba wstawać tak wcześnie jak latem, a śmiem twierdzić, że to i tak spektakularny moment. Zapytałem Państwa o wrześniowe wspomnienia. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, panie Piotrze. Pyta panu miłe wspomnienia z 1 września. Ja mam takie miłe wspomnienie i zawsze, kiedy sobie wspomnę 1 września, to zawsze się śmieję. Był rok 1963. Jeszcze panowała końcówka czarnej ospy,
0: tak.
1: A ja szedłem do pierwszej klasy. Mama mnie trzymała za rękę, wchodzimy do szkoły po schodach. Ja się zatrzymuję, mama zatrzymuje się też i mówi, co się stało? Ja wiem, mamusiu, chodźmy do domu, jutro przyjdziemy. Mówię. Takie było moje powitanie pierwszego dnia w szkole. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Kłaniam się pięknie, Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemne pozdrowienia, panie Andrzeju. Cóż, czasu nie cofniemy, ale zawsze można sobie w kalendarzu napisać, że dziś jest 32, a jutro będzie 33 sierpnia.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
8: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

0: promocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
14: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
15: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bohdan, trzymaj się, zaśpiewa sobie raźno Bohdan Łazuka, po czym usłyszymy Elvisa Presleya w amerykańskiej wersji piosenki O Sole Mio, czyli It's Now or Never. To za chwilkę, bo najpierw mamy dla Państwa wiadomości w Radiu Pogoda.
19: Wiadomości z Opola.
20: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Dodatkowe siły policji z Opola ściągane są do Kędzierzyna-Koźla do patrolowania ulic i szukania osoby odpowiedzialnej za zabójstwo kobiety. 49-latka została zamordowana prawdopodobnie podczas spaceru z psem. Jej ciało znalazła w piątek przypadkowa osoba.
21: Zabezpieczyliśmy liczne ślady i dowody w tej sprawie. Tworzymy również rysopisy, ustalamy świadków, rozmawiamy z ludźmi.
20: Mówi Ewelina Karpińska z Opolskiej Komendy Wojewódzkiej. Policja prosi też o wysyłanie nagrań kamer samochodowych z ostatniego piątku z okolicy osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. Są z kolei w rękach policjantów dwaj 20-latkowie, którzy nakłonili mieszkańca Dobrzenia Wielkiego do przekazania 90 tysięcy złotych na rzekome inwestycje. Policję zawiadomił syn poszkodowanego. Zatrzymanym grozi 8 lat więzienia. Obaj są w areszcie. Na koniec pierwszy dzień szkoły i powrót przedwakacyjnego rozkładu jazdy miejskich autobusów, które dziennie pokonują w Opolu ponad 20 tysięcy kilometrów na 27 liniach. Drobne korekty dotyczą m.in. dziesiątki i czternastki. A po południu będą dodatkowe kursy na mecz Odry Opole z Wisłą Kraków. Szczegóły za godzinę.
19: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
20: Rośnie temperatura w Opolu, przyjemne 24 stopnie są w planach na dzisiaj. Tyle mają pokazać opolskie termometry około godziny 15 czy 16 i słonecznie będzie do końca dnia. Od czasu do czasu chmury mogą się pojawiać na niebie nad Opolszczyzną, ale na pewno nie grozi nam dzisiaj deszcz. Kolejne dni będą bardzo podobne, z tym, że w drugiej połowie tygodnia ma się pojawiać przelotny deszcz w regionie.
19: Radio Pogoda 104,1 FM.
18: Sporo mamy dzisiaj muzycznych powodów do wspomnień, bo i rocznica urodzin Witolda Paszta, o którym kilka zdań padnie za chwilkę w Radiu Pogoda, i urodziny Teresy Tutinas, o której będzie mowa po 12:00, i jeszcze do tego urodziny Barego Giba, o którym też zamierzam powiedzieć parę słów po 13:00. Natomiast za pół godziny mniej więcej pojawi się znany już Państwu cykl W nowej odsłonie. Wakacyjne pogodne lato zamieni się w pogodne lata, więc wspomnienia obejmą nie tylko letnie miesiące. Dzisiaj na początek cofniemy się do roku 1953, ale na razie posłuchamy Bohdana Łazuki, Elvisa Presleya i Maryli Rodowicz w ich najpiękniejszych melodiach. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

0: To Maryla Rodowicz, a teraz chwilka wspomnień o Witoldzie Paszcie, który urodził się 1 września 1953 roku w Zamościu, a karierę muzyczną rozpoczął zakładając w 1977 roku zespół Victoria Singers, który wykonywał repertuar rozrywkowy w nocnych klubach Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem hoteli Victoria i Europejskiego. Zespół nie przetrwał zbyt długo, bo w 1978 roku Witold Paszt założył zespół Vox. Poszukiwania członków i próby trochę trwały, bo Vox po raz pierwszy wystąpił przed publicznością w kwietniu 79 roku na Międzynarodowej Wiośnie Estradowej w Poznaniu. Panowie zaśpiewali tam piosenkę Masz w oczach dwa nieba, którą potem usłyszeliśmy podczas Festiwalu Opolskiego.
1: O

To wykonanie pochodzi z przedstawienia kabaretu Tej z tyłu sklepu z 80 roku, o czym Tadeusz Osipowicz opowiadał, wspominał podczas naszych wakacyjnych sobotnich spotkań poświęconych Tejowi. Te dwie piosenki oczywiście nie wyczerpują listy przebojów zespołu Vox, jednego z nich posłuchamy za moment. Tylko jeszcze przypomnę, że Witold Paszt na swoim koncie ma także płytę solową, która nazywa się Jak Słońce. Jak Słońce.

0: coś.
1: To była tytułowa piosenka z solowego albumu Witolda Paszta, którego wspominamy dziś przy okazji 73. rocznicy jego urodzin. Rok 1953 wróci za chwilkę w cyklu Pogodne Lata, a teraz przypomnijmy sobie Zielonooką z repertuaru zespołu Vox, wspominając lidera tej grupy.

0: Lato poczeka jeszcze trochę, zanim się skończy. Do końca astronomicznego lata zostały dokładnie 3 tygodnie, ale od dziś wszystko znów wygląda tak, jak przez większość roku, czyli jedni chodzą do szkół, inni do pracy, jeszcze inni robią inne ciekawe rzeczy i tylko ruch w kurortach się poważnie zmniejszył, więc i ceny różnych artykułów i usług troszkę pewnie spadły. No a najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda cieszą jak zawsze.
1: Bardzo dziękuję za przebój Sen o Warszawie. Ta piękna piosenka Czesława Niemena daje nam cudowny nastrój. Bo Warszawa jest rzeczywiście najpiękniejsza. Z dumą patrzy król Zygmunt III Waza na krakowskie przedmieści i patrzy, jak piękne jest miasto. Pozdrawiam serdecznie, Roland z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Rolandzie. To prawda, że Warszawa dawno nie wyglądała tak pięknie i elegancko. I na tym poprzestańmy, żeby nie dodawać choćby łyżeczki dziegciu do tej beczki miodu.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda serdecznie pozdrawiam. Życzę pogody ducha. Maciej Zakościelny.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1953. 5 marca tamtego roku na myśliwcu MiG-15 z bazy lotniczej w Słupsku zbiegł na duńską wyspę Bornholm porucznik Franciszek Jarecki. Rankiem tego dnia pilot leciał w patrolu jako drugi, a samolot, którym leciał, zaliczany był w owym czasie do najlepszych na świecie. Wykorzystując chmury, porucznik Jarecki odbił od partnera, odrzucił dodatkowe zbiorniki paliwa, zyskując większą prędkość i zanurkował na pułap 200 metrów, żeby znaleźć się poza zasięgiem radzieckich radarów. Początkowo przypuszczano, że pilot się rozbił, ale po odnalezieniu zbiorników zdano sobie sprawę z ucieczki. Franciszek Jarecki tymczasem już dolatywał do Bornholmu, gdzie, jak sądził, znajdowała się amerykańska baza wojskowa. Okazało się jednak, że było tam jedynie niewielkie lotnisko, na którym pilot zdołał wylądować, nie uszkadzając samolotu, choć pas startowy był trawiasty. 1 lipca utworzono Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, o czym mówiłem na początku lipca, a pod koniec roku pracownicy znanych zakładów cukierniczych usłyszeli taki komunikat.
2: Tu radio węzeł zakładów 22 lipca. W dniu dzisiejszym kończymy rok 1953. O 19 dni wcześniej wkraczamy w rok 1954. Brawo, koledzy!
3: Brawo i my dołączamy się do życzeń waszego fabrycznego radiowęzła. Plan roczny ukończony na 19 dni przed terminem.
1: O, i jeszcze Sylwester 1953. Właśnie wtedy, 31 grudnia, zaprezentowano pierwszy przedprototypowy egzemplarz samochodu Syrena.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

Daniel Gerard i piosenka o motylku, która 15 tygodni spędziła na pierwszym miejscu niemieckiej listy przebojów latem 71 roku. Utwór został nagrany w kilku językach i wszędzie cieszył się sporym powodzeniem. W sumie na całym świecie sprzedano jakieś 7 milionów egzemplarzy singla z tą piosenką. Daniel Gerard miał jeszcze potem kilka mniejszych przebojów, ale wygląda na to, że sukces utworu Butterfly zapewnił panu Gerardowi wygodne życie bez konieczności ścigania się na przebojowe melodie z innymi.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
18: Reklama.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Bez Ciebie jesień, tym przebojem Zdzisławy Sośnickiej rozpocznie się pierwsze wrześniowe pogodne popołudnie, po czym usłyszymy przebój Lulu Shout. Wszystko razem będzie słychać za kilka minut, bo teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
3: Wiadomości z Opola.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ponad 9800 uczennic i uczniów rozpoczęło dziś nowy rok w szkołach podstawowych w Opolu. Wśród nich jest 1180 pierwszoklasistów. Po polskich szkołach ponadpodstawowych będzie się uczyć ponad 9,5 tysiąca osób. Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w szkole podstawowej nr 10, gdzie właśnie zakończyła się rozbudowa. W Kędzierzynie Koźlu kolejny dzień policyjnych działań po brutalnym zabójstwie 49-latki. Miejscowych policjantów wspierają funkcjonariusze z Opola. Policja zaapelowała o zaniechanie wszelkich patroli obywatelskich. Wzmożone siły policyjne, także te niewidoczne, czuwają nad bezpieczeństwem i pracują nad zatrzymaniem sprawcy. A czy Odra zatrzyma dzisiaj Wisłę? To się okaże po południu. MZK szykuje dodatkowe kursy autobusów miejskich na mecz Odry Opole z Wisłą Kraków. Małgorzata Mura.
5: Mecz w ramach 1.32 Pucharu Polski rozpocznie się o 17.30, a już przed 16.00 wyruszą w trasy pierwsze autobusy dowożące kibiców na opolski stadion. Tak zwane kursy dowozowe zaplanowane są na 6 liniach, a powrotne na 4.
4: W razie dogrywki te ostatnie zostaną przesunięte.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
4: Piękne, słoneczne, pogodne popołudnie przed nami w Opolu i regionie pierwszego dnia września. Temperatura maksymalna na poziomie 24 stopni. Tyle pokażą polskie termometry w tej najcieplejszej porze, która przypadnie pewnie około godziny 15 czy 16. Nic się w pogodzie nie powinno zmienić do końca dnia. W drugiej połowie tygodnia może dopiero pojawić się przelotny deszcz, ale bez ochłodzenia w prognozach na najbliższe dni dla Opola.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. 12 minęła przed 2 minutami, więc właśnie rozpoczynamy pierwsze wrześniowe pogodne popołudnie, a rozpoczynamy je najpiękniejszymi melodiami Zdzisławy Sośnickiej, Lulu i Ewy Bem. Potem chwilkę poświęcimy Teresie Tutinas, która dzisiaj świętuje urodziny, a Radio Pogoda razem z nią. Za około pół godziny natomiast wrócę do mojego pytania o miłe wspomnienia z początku września. Niekoniecznie związane ze szkołą, chociaż to przecież istotna część naszego życia. Nic więc dziwnego, że takie wspomnienia pojawiają się najczęściej.

została Ewa Bem. Teraz chwilka dla Teresy Tutinas, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie śpiewu oraz Wydział Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, a jej koleżankami z klasy były Czesława Cieślak, późniejsza Violetta Villas i Krystyna Tkacz, która mówiła, że w szkole wszyscy podziwiali dzisiejszą jubilatkę, mając nadzieję, że czeka ją wielka kariera operowa. Stało się troszkę inaczej, bo zadebiutowała w Teatrzyku Studenckim Kalambur, gdzie powstały pierwsze piosenki pisane specjalnie dla niej, między innymi pisane przez przyjaciela Radia Pogoda, Andrzeja Kuryłę. A publiczność poznała Teresę Tutinas w 1966 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie otrzymała wyróżnienie, śpiewając piosenkę A kiedy wszystko zgaśnie?

0: Za tę piosenkę Teresa Tutinas otrzymała w 1968 roku nagrodę specjalną w Opolu. A do jej największych sukcesów trzeba zaliczyć również piosenkę Gorzko mi.
1: Nie pojadę z tobą na wieś, sam rozumiesz, jak to jest. Pocałunek, obce twarze, jakiś pożegnalny gest.
0: Tak, to piosenka Nie pojadę z tobą na wieś, również do tekstu Andrzeja Kuryły, a Gorzko mi to oczywiście ta piosenka.
1: Szampana nalej mi, goryczy zniknie smak, panowie wy umiecie bawić tak.
0: W 1981 roku Teresa Tutinas zdecydowała się wyjechać do Szwecji, gdzie mieszka do dziś. Licząc więc na to, że czasami słucha Radia Pogoda, szczególnie dziś, składamy pani Teresie najlepsze urodzinowe życzenia i słuchamy piosenki Na całych jeziorach ty, którą tak doceniono w Opolu. Wyróżniono ją po prostu wtedy.

0: A ja się pytam, dlaczego nie? No, zostawmy to pytanie. Najpiękniejsze melodie wracają zaraz do Radia Pogoda w przebojach Andrzeja Dąbrowskiego i Frankiego Millera, a ja teraz podszepnę Państwu, że dziś o 18:00 u Tamary Pawlik-Lipskiej w Alei Sław Radia Pogoda będzie gościć fantastyczny aktor i bardzo miły człowiek Tomasz Kot. Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo pan Tomasz jest aktorem rozchwytywanym, więc tylko jego plany zajęłyby sporo miejsca w Alei Sław, a przecież nie tylko o planach będzie to rozmowa. O czym będą się Państwo mogli przekonać, słuchając Radia Pogoda dzisiaj o 18:00.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Reklama.

0: No to jest taka piosenka, że aż chce się po prostu podrygiwać i nucić razem z Frankiem Millerem. Teraz wracam do mojego pytania o Państwa wspomnienia związane z początkiem września, albo nawet z całym wrześniem, choć początek dominuje w Państwa telefonach. Dzień dobry. Aha.
1: Dzień dobry. O. Lata 60. Budowlanka z Górnośląskiej spotyka się całą szkołą w kinie letnim Jutrzenka. Wtedy takie jeszcze kino było. To jest normalna rzecz, wszyscy uczniowie, profesorowie, ale jeden profesor, pan profesor Grabowski, zaczynał swoją przedmowę Droga Młodzieży i wtedy dostawał takie potężne brawa, żeśmy mu tłukli, ile wejdzie. Tak to się zawsze, za to do tradycji należało, że pan profesor Grabowski zaczynał Droga Młodzieży. To zostało nam do końca chyba w pamięci rozpoczęcie roku szkolnego. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No proszę, niby nic, a jaki aplauz musiał być, skoro wspomnienie takie wyraźne. To było takie wspomnienie cykliczne z samego początku września, no bo powtarzało się co roku. Ciekawe, czy kiedykolwiek pan profesor zaniedbał tego wstępu do swojej przemowy. Jeszcze po 13 wrócimy do wspomnień z początku września, natomiast teraz mam dla Państwa piosenkę Steni Kozłowskiej. Przypomnij mi.

0: najpiękniejsze melodie wracają lada minuta w piosenkach Janusza Gniatkowskiego i Jana Danka, potem Morta Szumana, po czym usłyszymy Wojciecha Młynarskiego w piosence z fundamentalnym pytaniem w tytule. W co się bawić?
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
17: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
16: Znaczy, Frosta kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
19: Została ostatnia reklama.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: miłego dnia, pogodnego dnia życzy Piotr Adamczyk. Dla słuchaczy Radia Pogoda też słucham.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool.

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sonnenmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Najpiękniejsze melodie, tercetu egzotycznego o Izabelo oraz czy pani mieszka sama w wykonaniu Olgierda Buczka zabrzmią w Radiu Pogoda za kilka minut, bo najpierw właśnie teraz proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
1: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Marcin Krzamiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
3: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożary mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Benyś-Bator z Personel Service.
4: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
1: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Maji Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
1: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena French i Magdalinet.
2: Pogoda.
1: Na ogół od 18 do 22 stopni, przewaga chmur. Od czasu do czasu może padać deszcz, miejscami też burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
0: Pierwszy września to początek szkoły, o którym dziś także sobie rozmawiamy. Wspominałem, że będzie ciąg dalszy, ale 1 września to również dzień urodzin kilku znaczących postaci w polskiej i światowej, na polskiej i światowej scenie muzycznej. O Teresie Tutinas i Witoldzie Paszcie już mówiłem. Za chwilkę parę słów o Barym Gibie, który dziś świętuje swoje 80. urodziny. A świat muzyki wraz z nim. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg opla-

Właśnie na antypodach zafascynowała go muzyka rock'n'rollowa, przystał do zespołu The Rattlesnakes, a po 3 latach założył własny The Bee Gees razem z braćmi Robinem i Morrisem. Nie sposób wymienić wszystkich przebojów, które napisał w ciągu wszystkich lat działalności The Bee Gees, ale 2 zawsze przychodzą mi do głowy natychmiast, kiedy mowa o tej grupie. Jeden nazywa się To Love Somebody.

Piosenka wraz z kilkoma innymi znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Gorączka sobotniej nocy i nie tylko pomogła w odnowieniu zainteresowania publiczności zespołem, ale przyczyniła się do zainteresowania braćmi Gibb jako autorami piosenek, które trwało przez następnych, dobrych kilka lat. Dzisiejszy jubilat i jego bracia napisali kilka najpopularniejszych albumów innym wykonawcom, na przykład Barbra Streisand czy Dionne Warwick, a wśród wykonawców piosenek Barry'ego Gibba byli na przykład Dolly Parton i Kenny Rogers. My, życząc dziś Barremu Gibbowi, który ciągle nagrywa i koncertuje, żeby robił to jak najdłużej, ciesząc się jak najlepszym zdrowiem, posłuchamy dzisiejszego jubilata śpiewającego swoją piosenkę w duecie z Barbrą Streisand. To zresztą jest tytułowy utwór z płyty Barbry Streisand z roku 1980, Guilty, której produkcją zajmował się właśnie Barry Gibb.

0: Dziś mamy początek roku szkolnego, a jutro według prognoz Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych będzie dobry dzień. Śmiem twierdzić, że dzisiaj będzie też dobry wieczór. Nie trzeba czekać do jutra, żeby usłyszeć na przykład pierwszy odcinek nowej powieści w Radiu Pogoda. Dzisiaj wieczorem Wojciech Masiak zacznie nam czytać fragmenty powieści Heleny Mniszkówny, Magnesy Serc. Natomiast cała powieść Aleksandra Dumasa, Hrabia Monte Cristo, jest już dostępna w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Można kliknąć i słuchać w dogodnym dla siebie momencie.
1: Radio Pogoda.

0: Z tego września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Mickey and Sylvia w przeboju z 1957 roku Love is Strange. Teraz jeszcze raz wracam do wspomnień z początku września i znów to będą wspomnienia szkolne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Piotrze. Ponieważ zazdrościłam bardzo siostrze, że ona chodzi już do szkoły, a ja nie, to jak przyszedł ten pierwszy września, byłam przeszczęśliwa. Niewiele pamiętam z tego dnia. Euforia także minęła dosyć szybko. A najfajniejsze w szkole były wycieczki szkolne,
0: no tak.
1: WF. No i oczywiście koleżanki i koledzy. Pozdrawiam ze słonecznego Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Krystyno i przyznaję, że mam podobnie. Nie pamiętam, żebym opuścił jakiś początek roku, chociaż niewiele pamiętam z uroczystych inauguracji któregokolwiek z lat moich szkolnych. Najlepiej zapamiętałem koleżanki i kolegów, z którymi tworzyliśmy dość zgrane paczki znajomych. A jutro pewnie jeszcze wrócimy do tych wspomnień z początków roku szkolnego, dlatego że no, pojawiło się jedno przecudnej urody, ale to jutro wszystko państwo usłyszą na antenie Radio Pogoda. Dzisiaj posłuchajmy historii jednej znajomości.

0: To takie wspomnienie greckiego lata Anny German z połowy lat 70. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniach Toma Jonesa, Andrzeja Rybińskiego, Haliny Kunickiej i innych, a około 14 przywita... O 14, nie około. Przywita się z Państwem Monika Tarka, jak zwykle po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro o 10.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: to promocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Została ostatnia reklama.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Reklama.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda, my za chwilę zaczynamy pogodne, wtorkowe, już wrześniowe popołudnie. Będą piosenki Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego, Diany Ross i to już dosłownie za kilkanaście minut, ale na razie wiadomość. Jest 14.
15: Niepokojący przerost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
15: Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
17: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
15: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
18: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie się pomocy. To nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
15: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć między innymi Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
19: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
15: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku halę dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
20: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
15: Nic tylko pozazdrościć.
16: Pogoda.
15: 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w Trójmieście, 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, 23 w Małopolsce, 24 na Podkarpaciu. Takie dziś maksymalne temperatury. Dużo chmur, słońca jak na lekarstwo, przelotne opady deszczu, miejscami też burze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tuż po godzinie 14:00 oczywiście zapraszam na pogodne popołudnie, już wrześniowe, razem z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami. To, co się nie zmieni, proszę Państwa, to na razie we wrześniu konkurs, daję słowo, będę na niego jeszcze we wrześniu zapraszać Państwa codziennie po godzinie 16:00. W tym tygodniu wyjątkowe nagrody, więc mam nadzieję, że się Państwu spodobają. Cały czas też będę otwierać drzwi do klubu pogodnych ludzi dla Państwa, także proszę o zgłoszenia albo przez naszą stronę internetową, albo po prostu możecie zadzwonić pod nasz numer 22 444 4004. Więc to są rzeczy, które są stałe. No a najważniejsza jest oczywiście muzyka, czyli nasze najpiękniejsze melodie. Witam i zapraszam.
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Niemal pięciominutowa płytowa wersja Dni, których nie znamy, Marka Grechuty na antenie Radia Pogoda. Ten dzień, który przed nami, jest coraz bardziej znany i coraz więcej Państwu mówimy o tym, co się dzisiaj wydarzy. I tak na przykład po godzinie 18 w Alei Sław premierowa rozmowa z aktorem Tomaszem Kotem. Oczywiście zaprasza Tamara Pawlik-Lipska. Tomasz Kot, znany polski aktor, który bierze udział w wielu projektach filmowych i to nie tylko w Polsce, również za granicą, więc pewnie dzisiaj nam o tym opowie. Między 18 a 21 zapraszam w imieniu Tamary. Natomiast po godzinie 22 zaczynamy nową powieść Radia Pogoda. Od dzisiaj, proszę Państwa, Wojtek będzie Państwu czytał Magnesy serc Heleny Mniszkówny. To jest opowieść o architektce Kasi Zachojskiej, która nie dość, że przeżywa kryzys małżeński, no to jeszcze w tych dawnych czasach jako architekt i kobieta po prostu nie jest akceptowana w środowisko i z tym wszystkim musi się mierzyć. Także fragmenty tej powieści już od dziś na antenie Radia Pogoda po godzinie 22. Mam nadzieję, że będą Państwo oczarowani.

0: Can't Hurry Love i Diana Ross. Pytają Państwo, czy wraca pora obiadowa po wakacjach. Oczywiście, że tak, że wraca. Jeżeli chodzi o Dianę Ross, to ona raczej lubi lekkie posiłki, chociaż często je też grillowanego kurczaka. Jeżeli ma ochotę na coś takiego po prostu szalonego, to je lody czekoladowe albo czekoladowe ciastka, takie z kawałkami czekolady. To najbardziej podobno lubi. No właśnie, pora obiadowa, więc pytam się Państwa, co dzisiaj u Was na obiad. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu.
1: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Prawda?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.

0: Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, Eleni na antenie Radia Pogoda. Za chwilę Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You. Pani Lucyna zadzwoniła i powiedziała, że po rozpoczęciu roku szkolnego są u niej wnuki, które zażyczyły sobie leniwe. W związku z tym będą leniwe dzisiaj na obiad. No to oczywiście życzę smacznego. Co tam jeszcze u Państwa na talerzu?
1: Dzień dobry, witam serdecznie Pani Moniko. Dzisiaj u mnie na obiadek jest po poznańsku gzik z koperkiem, do tego młode ziemniaczki w mundurkach, a na deser mizeria. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Elżbieta.
0: Ja też pozdrawiam, życzę smacznego. Może to będzie jakaś inspiracja dla kogoś.

0: Radio Pogoda za 27 minut, godzina 15. Telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Poniko.
0: Dzień dobry.
1: W programie Radia Pogoda. Mam pytanie, czy chciałaby Pani chodzić do szkoły? Pani Asia stanowczo odmówiła, że a skąd, że nigdy. Ja też jestem szczęśliwy, że już nie muszę dożywotnio. Człowiek ma wakacje już, żeby tylko zdrowie sprzyjało, czego życzę Pani Monice i wszystkim radiosłuchaczom.
0: Dziękuję. Dziękuję i nawzajem wszystkiego dobrego. Chyba nie chciałabym wrócić do szkoły, chociaż w ogóle bardzo lubiłam i lubię się uczyć nowych rzeczy. No właśnie, ale przede wszystkim teraz człowiek może się uczyć tego, co chce i zdobywać wiedzę na temat tego, co faktycznie go interesuje. Można na przykład uczyć się podróżując i w ogóle życie to jest ciągła, proszę Państwa, nauka, bo codziennie uczymy się czegoś nowego. Także sama nauka jest dobra, ale powrót do ławki szkolnej chyba nie. I mniej możemy tam wracać, proszę Państwa, we wspomnieniach i pamięcią do czasów szkolnych i zrobimy to po godzinie 15. Będę miała dla Państwa pytanie związane właśnie ze szkolnymi wspomnieniami. Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Ra, ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Ra, ra, ra, ra.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla szansą.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
1: Została ostatnia reklama.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dobrze jest się dzielić.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Na zegarach 15, więc czas na wiadomości, a po nich wracamy do najpiękniejszych melodii.
13: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Marcin Krzamiński. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
13: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na Jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiSu Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
15: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
16: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
15: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
16: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że jeden litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
15: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
13: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem i jego akademią. Zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu w wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
17: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
18: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
17: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
19: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
17: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
13: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy już w czwartek.
1: Co jest grane w Opolu?
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W kinach nadal dwa największe hity wakacji, bijące rekordy frekwencji na całym świecie filmy. Jest Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, czyli adaptacja starożytnego greckiego eposu Homera, ale mamy też nową odsłonę coraz bardziej rozrastającego się komiksowego uniwersum Marvela, czyli film Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Szukajcie tych propozycji w opolskich Heliosach. Wrzesień się rozpoczął, a wrzesień w Opolu to m.in. Polska Noc Kabaretowa w Amfiteatrze i to propozycja na 11 września. Ta data to również dzień rozpoczęcia 13. edycji Festiwalu Fantastyki Opolcon. Program ma być pełen prelekcji, turniejów, sesji RPG i atrakcji. Udział w wydarzeniu pozostanie całkowicie bezpłatny. Wszystko ma się odbywać w dwóch dobrze znanych uczestnikom lokalizacjach: Zespole Szkół Elektrycznych oraz Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Opolu.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
13: Od 19 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22 w Lubuskiem, do nawet 25 na Podkarpaciu. Takie maksymalne temperatury. Dużo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju, ale od czasu do czasu może się pojawiać słońce.
12: Wracamy, proszę Państwa, do najpiękniejszych melodii na antenie Radia Pogoda, ale też i dzisiaj tak trochę symbolicznie wracamy do szkoły, częściowo dlatego, że dużo osób z naszej rodziny znów zaczyna rok szkolny, tych młodszych oczywiście, ale też dlatego, że przeważnie tego dnia pojawiają się różne wspomnienia z czasów, kiedy i my siadaliśmy w szkolnych ławkach i za chwilę do tego wrócimy. Będziemy, proszę Państwa, zaglądać do Waszych dzienniczków. Przekonamy się, czy były z Was łobuzy i łobuzy. Buziary, czy byliście raczej grzecznymi dziećmi. Nasz numer telefonu 22 444 4004, gdyby Państwo chcieli się jakąś taką swoją uwagą ze swojego dzienniczka podzielić.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
12: Dzień dobry.

wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

0: wiedziałem, prawie całą zawartość rosyjskich perfum, duchy. To było niemożliwe do wyprania.
1: Czyli klasę, czy nie ewakuacja była?
0: Ewakuacja.
2: No ale odeszliśmy od tematu, bo mieliśmy mówić o uwagach w dzienniczkach szkolnych. Czy pamiętają Państwo jakieś uwagi ze swojego dzienniczka? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.

Dzisiaj, proszę Państwa, w pierwszy dzień powrotu do szkoły sprawdzamy, czy byliście łobuziakami i łobuziarami i co tam wam wpisywali nauczyciele w dzienniczki.

0: Ja dostałem taką uwagę od nauczyciela. Mieliśmy lekcję z następcą. No i ja wpadłem do klasy troszkę tak krzycząc. I pani poprosiła o dzienniczek i wpisała mi uwagę treści. Syn wpada do klasy wyjątek zwierzę. I jeszcze po chwili zapytała, jak ty się nazywasz. Ja powiedziałem kot. To już było śmiech na sali totalny. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam również, czyli kot miał uwagę w dzienniczku, a państwo 22 444 4004 to nasz numer.

0: Trio Los Panchos y Besame Mucho w Radiu Pogoda. Niedawno o tę piosenkę prosiła jedna ze słuchaczek, mówiąc, że przy niej poznała swojego męża. No właśnie, a propos piosenek na życzenie, dzisiaj taki telefon od Was.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: W 2002 roku na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu miałam okazję posłuchać piosenki pod tytułem Para Nasycona w wykonaniu Pani Stanisławy Celińskiej i Pana Mariana Opani. Piosenka jest wzruszająca i niosąca przesłanie. Jeżeli to możliwe, to proszę o jej nadanie na antenie Radia Pogoda. Pozdrawiam Panią i wszystkich słuchaczy. Renata, stała słuchaczka. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani Renato. Oczywiście, że jest to możliwe.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.

0: Danuta Rinny w Radiu Pogoda. Dzisiaj w pierwszy dzień szkoły, tak symbolicznie wracamy pamięcią do tamtych szkolnych lat. Pytam się Państwa o Wasze dzienniczki szkolne. Czyja wypowiedź tym razem?
1: Mam na imię Paweł, jestem z Dąbrowy pod Opolem. Zachował mi się jeden dzienniczek z 5 klasy szkoły podstawowej.
0: O!
1: Zawsze byłem z niego dumny bardzo, bo wtedy miałem najlepszą średnią kiedykolwiek, a to było 4-0.
0: O.
1: Nigdy nie byłem specjalnie takim uczniem zakuwającym, zawsze miałem coś ważniejszego do roboty. Ale panie zawsze miały do mnie jakieś uwagi, bo nie byłem grzecznym chłopcem. Byłem takim rozrabiaką i tyle. Miło się was słucha, pozdrawiam serdecznie.

0: dobry. Ja chciałam taki ciekawy wpis do dzienniczka Państwu przekazać. Mój mąż w dzieciństwie, w pierwszej klasie, miał wpisaną uwagę w dzienniczku. Chrząkał znacząco na nauczyciela. Dziękuję.
1: Dziękuję, no i czekam na kolejne Państwa telefony. 22 444 4004 to nasz numer.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
19: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
20: mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Została ostatnia reklama.
22: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: autopromocja.
1: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
2: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
3: Do wspomnień, które bawią.
4: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
5: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
6: I do wieczorów pełnych gwiazd.
1: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii. Już niedługo w pogodnym popołudniu słynna piosenka serialowa Andrzeja Rosiewicza, ale na razie wiadomość. Jest 16.
6: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy, po tragedii na A1. Wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
6: Marcin Szamiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy. A chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
7: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
6: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
8: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
9: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
8: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
9: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
8: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
6: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
10: O ile tankujemy dzisiaj?
11: 8,39.
10: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
11: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
12: Za stówkę.
10: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
12: Bardzo drogo.
6: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
13: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
14: Duże oczy?
13: Nie oddajemy smartfonów.
15: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
14: To będzie wyzwanie?
15: No, może być.
6: No jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
1: Co jest grane w Opolu.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zróbmy sobie przerwę. To włosko-hiszpańsko-polska komedia romantyczna. Opowiada o perypetiach trzech par, które decydują się na odpoczynek od swoich relacji, a akcja filmu pokazuje 20 lat z ich życia. Z ciekawostek w postać Jana, Polaka mieszkającego we Włoszech, wcielił się Maciej Zakościelny. Aktor wcześniej nie znał włoskiego. Wszystkich dialogów musiał nauczyć się od podstaw z pomocą trenerki językowej. Na planie podobno radził sobie z włoskim znakomicie. Film do obejrzenia w Heliosie w Karolince. Z kolei kino Helios Solaris proponuje Festiwal Górski, dzień drugi na dużym ekranie i od 20 dzisiaj jeszcze cztery produkcje o ludziach, dla których góry są całym życiem i sposobem na życie na własnych zasadach. A jeśli chcecie planować coś w dalszej perspektywie, proszę bardzo, w Opolskim Amfiteatrze 13 września wystąpi Maryla Rodowicz. Będzie okazja, by odbyć muzyczną podróż przez dekady największych hitów.
1: Radio Pogoda 104.1 FM. Pogoda.
6: Przewaga chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach 19 stopni maksymalnie na Suwalszczyźnie, 20 w Wielkopolsce i na Kujawach, 22 w Lubuskiem, 25 na Podkarpaciu.
5: Pięć minut po godzinie 16:00, to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, już wrześniowe, proszę Państwa, ale jeszcze letnie. No i jest też takie przedłużenie wakacji, bo w czasie wakacji bawili się Państwo razem ze mną w konkursie Daję Słowo. Ten konkurs był bardzo popularny, w związku z tym postanowiliśmy jeszcze we wrześniu kontynuować ten konkurs na naszej antenie. Także zapraszam już za niecałe pół godziny do zabawy w konkursie Daję Słowo. Dzisiaj można wygrać torbę Radia Pogoda, nagroda gwarantowana to termos z naszym logo, już taki na cieplejsze napoje, już taki bardziej na porę właśnie jesienno-zimową. Za chwilę poproszę o Państwa zgłoszenia, a wcześniej muzyczne wspomnienie Witolda Paszta i ostatnia nagrana przez niego z zespołem Vox piosenka.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
12: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

Za chwilę zespół Vox, proszę Państwa, na antenie Radia Pogoda Wspomnieniowa, bo dzisiaj wspominamy Witolda Paszta, który urodził się 1 września 1953 roku. Dzisiaj mógłby obchodzić 73. urodziny, niestety odszedł zbyt wcześnie, ale pozostawił piękne piosenki, piękne melodie, nagrane z zespołem Vox, ale także nagrane solowo. No, te piosenki, które gramy, które nucimy i które znamy na pamięć, no bo kto nie zna, proszę Państwa, całego tekstu utworu Bananowy Song, wyśpiewanego na festiwalu Interwizji w Sopocie w 1980 roku. Zresztą Vox zdobył nagrodę publiczności jak najbardziej. Oczywiście mu się to należało. Swoją karierę muzyczną pan Witold zaczął w 1977 roku w Victoria Singers, a rok później powołał do życia właśnie ten kultowy, lubiany do dziś zespół Vox. W czasie pandemii jeszcze powstał taki pomysł, żeby odezwać się do fanów i nagrać razem z nimi piosenkę.

16.19, Radio Pogoda, Albert Hammond, a już niedługo Mieczysław Fok i Czerwone Litery, a później daje słowo na naszej antenie. Konkurs, w którym można wygrać torbę Radia Pogoda. Nagrodą gwarantowaną będzie termos z naszym logo. I już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer telefonu 22 444 4004.

0: Jesienne już, czerwone gitary na antenie Radia Pogoda, 16:29, czas zagrać.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: A dzisiaj ze mną pani Teresa, rozmowa międzynarodowa. Pani Teresa na plaży nad Dunajem w Austrii. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak mi pani powiedziała poza anteną, wykorzystuje pani chwilę przerwy w pracy, tak, żeby po prostu gdzieś tam odpocząć nad pięknym, modrym Dunajem.
2: Tak.
0: On rzeczywiście ma taki nietypowy kolor, prawda? Może nie w każdym odcinku, ale generalnie taki lekkomorski, taki zielonkawy, taki, prawda?
2: Zielonkawy, tak.
0: Pięknie ta rzeka wygląda.
2: Jest troszkę mniej wody niż było na przykład w lipcu, bo faktycznie susza i tutaj doszła, ale jest przyjemnie.
0: No, to najważniejsze i mam nadzieję, że będzie jeszcze przyjemniej, kiedy zdobędzie pani komplet nagród w konkursie Daję Słowo, bo termos Radia Pogoda już pani ma. Teraz czas powalczyć o torbę, żeby ten termos w niej sobie nosić. No i na plażę, prawda?
2: Dokładnie.
0: Nad Dunaj, jak znalazł. Pani Tereso, to przed panią oczywiście zadanie, bo za chwilę dam pani słowo, na jaką literę to sobie pani wybierze, to słowo będzie się zaczynać. No a potem włączę od razu stoper. Będzie pani miała 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które się z tym słowem kojarzą. To na jaką literkę ma być słowo dla pani?
2: Skoro jestem nad Dunajem, to niech będzie D, jak Dunaj.
0: Dobrze, niech będzie D. Ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, daję słowo dach.
2: Dom, ogrodzenie, okna, zasłony, kotara. Co tam jeszcze...
0: Dach. Jeszcze jedno, co by pasowało.
2: Dachówka, blacha.
0: Dobrze, tak.
2: Komin.
0: No, świetnie. Dobrze, bo to ogrodzenie to tak za bardzo mi do tego dachu nie pasowało.
2: Tak mi się kojarzyło z domem, a to dach przecież miał
0: być. No właśnie, ale wybroniła się pani Teresa, to jest najważniejsze. Cieszę się, że pani w takim pięknym miejscu słucha Radia Pogoda.
2: Słucham. Powiem szczerze, że całe 2 miesiące, lipiec to tu byłam, rozwiązywałam krzyżówki, w sierpniu w domu, nie udało się, ale dzisiaj 1 września. Super.
0: No i dobrze zaczęty miesiąc.
2: Tak,
0: oby tak było dalej. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Potrzebuj, proszę Państwa, na żywo w wykonaniu pani Haliny Frąckowiak będą mogli Państwo usłyszeć już niebawem, bo 18 września we Wrocławiu, podczas Wrocławskich Dni Seniora, bo oprócz tego, że będzie tam piękna parada kolorowych kapeluszy wokół wrocławskiego rynku, to będziemy stamtąd nadawać program. No i oczywiście pojawimy się tam, żeby spotkać się z Wami, no i żeby poprowadzić po tańcówkę Radia Pogoda. Asia Kruk, Zygmunt Heiser pojawią się na scenie, będą konkursy, ale będzie też i gwiazda. W tym roku to właśnie pani Halina Frąckowiak, także zapraszamy serdecznie na spotkanie we Wrocławiu już 18 września.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
5: Drogowskaz Radia Pogoda.
11: Początek września ma nam trochę przypomnieć o wakacjach. W najbliższych dniach pogoda ma być ciepła i słoneczna, choć pojawią się też przelotne deszcz i burze. To przede wszystkim na północy, w południowej części kraju więcej słońca i cieplej, a w najbliższych dniach, czyli jutro i pojutrze, od 20 do 25 stopni maksymalnie. Uważajcie jeszcze na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku. Nadal jeszcze utrudnienia. Na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: To jest Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w to pogodne popołudnie. Za kilka minut piosenka Adrusowicz i Wojciecha Kordy i wietrzny utwór Teresy Tutinas, ale na razie wiadomości. Jest 17.
14: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
16: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
17: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90%. Mężczyzn gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
16: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
18: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
16: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
14: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
19: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
14: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
12: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
20: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
12: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
14: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
15: Pogoda.
14: Wieczorem jeszcze może trochę popadać na wschodzie Polski i na północy. Temperatura około 20 stopni. A jutro od 20 na północy Polski do 25 na Podkarpaciu. Niebo częściowo zachmurzone. W większej części kraju możliwe przelotne opady.
13: Minuty po 17, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. A propos pogody, taki telefon od Państwa.
21: Dzień dobry Pani Menichlu. Ma Pani takie przysłowie, jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. Pozdrawiam.
13: Ja też pozdrawiam, a to znaczy, że będzie piękna i trzymamy za to mocno kciuki. Za chwilę Ada i Korda, masz u mnie plus. Pojawi się też dzisiejsza świętująca swoje urodziny Teresa Tutina z piosenką Wiatr, wiosenny gitarzysta.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Za chwilę Teresa Tutinas w Radiu Pogoda. Dzisiaj świętuje swoje urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda i założę się, że też dołączają się do tych życzeń słuchacze Radia Pogoda. Pani Teresa urodziła się 1 września 1943 roku w Zdołbunowie, to jest dzisiejsza Ukraina. Jako pierwsza zaśpiewała na festiwalu w Opolu Na całych jeziorach Ty. Galina Jędrusik nie mogła wtedy pojawić się na tym występie, ale pani Teresa dała tej piosence swoją osobowość, swoją wrażliwość, wykonała ją przepięknie. Śpiewała też Jak cię miłe zatrzymać, kolejny jej hit również z Opola, czy Gorzko mi, też zresztą piosenka wykonana właśnie w Opolu. W ogóle gościła bardzo często na tego typu festiwalach, nie tylko w Opolu, ale także i w Kołobrzegu, oczywiście zdobywając nagrody i przede wszystkim aplauz publiczności. Występowała też w Zielonej Górze. Wydała 7 płyt studyjnych, a jej kariera zakończyła się, właściwie ta polska część kariery, w 1981 roku. Wtedy

jestem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląs.

Nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Bogdan Niewinowski w Radiu Pogoda. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły i my też tak wspomnieniami trochę do tej szkoły wracamy od samego rana. Ja pytam się Państwa o uwagi w dzienniczku ucznia. Kolejny telefon w tej sprawie.

0: Dzień dobry, ja w sprawie uwag w dzienniczku, już nie swoim, ale mojego syna. Jedna uwaga to Krystian gwiżdże na lekcji. Kiedy z synem rozmawiam, odpowiada mi, mamuś, to nie tak było. Ja po prostu całą przerwę uczyłem się gwizdać i nie umiałem. Tylko wszedłem do klasy, od razu zagwizdałem. A druga, Krystian bije dziewczynki.
1: Ojej.
0: Oczywiście w domu rozmowa, odpowiedź, mamuś. Ona skompromitowała naszą klasę na apelu, bo się pomyliła, jak mówiła wiersz.
1: No właśnie, tak to jest, proszę Państwa, z tymi dzienniczkami. Z tego, co wiem, to niektórzy z Was jeszcze mają takie dzienniczki gdzieś tam zatrzymane na pamiątkę. Jak nie swoje, to właśnie swoich dzieci. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy zespołu The Fortunes i Ewy Bem, a później przyjmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: wsparcie, proszę Państwa, żebyście zgłaszali się do Klubu Pogodnych Ludzi, wypełniając formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. A ja do Państwa oddzwaniam, przyjmując do klubu. Dzisiaj dzwonię do Pana Piotra.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo?
0: Dzień dobry, Monika Tarka z tej strony, Radio Pogoda i Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Mam przed oczami pana zgłoszenie i pozwoli pan, że zacytuję. Napisał pan tak. Mam już 55 lat i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Trochę gówniarz, trochę młokos, niezmiennie dusza towarzystwa. PESEL nie stanowi o tym, jacy jesteśmy. Najważniejsze jest to, co mamy w głowie i sercu, jak postrzegamy życie. Oto recepta, żeby nigdy nie być starym grzybem. Brawo!
2: Bardzo dziękuję.
0: Pięknie napisane.
2: Nie ukrywam, to oczywiście moje autorskie stwierdzenie, ale jakby biorące się z serca przemyśleń i tych właśnie paru lat, które już mam za sobą, wystarczy tylko trochę to uwierzyć albo mniej przejmować się tym, że znajomi naokoło, aktorzy w telewizji czy sportowcy są coraz młodsi od nas, tylko pamiętać o tym, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Jesteśmy tacy, jacy byliśmy, a PESEL naprawdę dla mnie to jest banał.
0: Tak, no młodość to stan ducha, prawda?
2: Oczywiście.
0: A ilość zmarszczek świadczy tylko o naszych przeżyciach i kolejnych doświadczeniach. I właśnie to pan zawarł w tej bardzo fajnym zgłoszeniu, że no my składamy się z różnych rzeczy, które nam się wydarzyły w ciągu życia. Dlatego bardzo mi się spodobał ten pana wpis. I oczywiście mam dla pana taką oto wiadomość.
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
2: Ale super, bardzo dziękuję.
0: I tak jak kiedyś były takie książeczki oszczędzania, nie wiem, w szkole, czy różne tam inne książeczki,
2: tak,
0: rowerowe
2: oczywiście.
0: I tak dalej, to ja mam dla pana taką też książeczkę, ale to jest książeczka zaświadczająca o członkostwie w klubie Pogodnych Ludzi, panie Piotrze, także witam w
2: bardzo
0: klubie.
2: Bardzo się cieszę.
0: A co pan robi w ogóle? Kim pan jest z tego dorosłego zawodu? Jeszcze tak spytam się z ciekawości.
2: Jestem grafikiem komputerowym. Ale też z drugiej strony zajmuję się taką zabytkową budowlanką, czyli znam się trochę na sprawach związanych z remontami obiektów zabytkowych, ich przywracaniem do życia.
0: Po prostu artysta, dusza taka bardiej artystyczna, wrażliwa,
2: tak,
0: na piękno.
2: Czasami to słyszę. To prawda, to prawda.
0: No to nie dziwię się, że pan też słucha Radia Pogoda, bo no, pięknych piosenek to akurat u nas nie brakuje.
2: Oczywiście, że tak. Dajecie bardzo dużo frajdy i to absolutnie nie jest frazes.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: za godzinę o najpiękniejsze melodie na antenie Radia Pogoda, a także rock'n'rolle, jak Państwo słyszeli przed momentem. Za 21 minut będzie godzina 18, po 18 Aleja Sław. Dzisiaj zaczynamy nowy sezon Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na spotkania z gośćmi. Dzisiaj będzie nim Tomasz Kot, więc zapraszamy na to spotkanie od 18 do 21, a o 22 nowa powieść na naszej antenie Magnesy Serc Heleny Mniszkówny. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro. Monika Tarka. Do usłyszenia.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę?
1: Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Od 20 do 25 stopni dziś i jutro. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, choć będzie też przelotnie padać. Może też zagrzmieć to przede wszystkim w północnej Polsce. Uważajcie nadal na autostradzie A1 po porannym tragicznym wypadku na wysokości Mykanowa w rejonie Częstochowy. Uwaga również na Krajowej 91 między Kamieńskiem a Radomskiem na 49 km po zderzeniu osobówki i ciężarówki. Droga została zablokowana.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę. A jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Z wakacji dobrze wracać do tego, co się lubi.
3: Do poranków, które zaczyna się z uśmiechem.
4: Do wspomnień, które bawią.
5: Do popołudnia spędzonego na rozmowie.
6: Do dobrych słów i życzeń płynących prosto z serca.
7: I do wieczorów pełnych gwiazd.
2: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje, twoje najpiękniejsze melodie. Nowa ramówka Radia Pogoda już od dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
11: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
3: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
17: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
18: Będą zabierane.
19: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
17: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
17: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy. Diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
19: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
20: Duże oczy?
19: Nie oddajemy smartfonów.
21: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
19: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
20: To będzie wyzwanie?
19: No, może być.
17: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
22: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
17: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
4: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
17: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę. Mówi Tymon Tkaczuk ze stowarzyszenia Warka.
5: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy? Jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem? Jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo?
17: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Przed sezonem z Domy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Magdalena i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jović. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, a już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska.
0: Pogoda.
17: W nocy temperatura od 10 do 16 stopni, a jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, sporo słońca, ale miejscami może też przelotnie popadać. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 22 w centrum, a na południu do 25.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
23: Dzień dobry Państwu. Wrześniowe spotkania Alei Sław zaczniemy od rozmowy z aktorem Tomaszem Kotem, którego zresztą Państwo już dosłownie za kilka dni będą mogli zobaczyć w najnowszej filmowej produkcji 100 dni Misja Zeus. Ale nie tylko o tej najnowszej roli dzisiaj porozmawiamy, pojawią się też wspomnienia tych niektórych kultowych aktorskich występów Tomasza Kota. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam we wrześniu. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Ludzie.
1: Ananasku.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną dzisiaj Tomasz Kot.
4: Dzień dobry, ale tak mnie zachwyciło to, jak powiedziałaś Aleja Sław, ale ja, że to można rozbierać od razu.
3: Okay.
4: Moja choroba zawodowa, ja zawsze rozbieram wszystkie słowa.
3: A ja się już zastanawiałam, że tutaj zaraz padnie, że Pan mi powie, że nie, ale ja Sława...
4: A nie, to mam rozwiązane dawno temu, kiedyś podczas jednego z wywiadów usłyszałem od dziennikarza, mówi, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, ale panu prawie taki rodzaj gwiazdorstwa wklęsłego, nie? I to mi się tak bardzo spodobało, to określenie, i pomyślałem sobie, tak, to jest takie bardzo charakterystyczne, tak, gwiazdorstwo wklęsłe jest jak najbardziej takie pasujące.
3: Ja chyba nie do końca rozumiem jednak ten zwrot wklęsłego gwiazdorstwa.
4: No, na różne sposoby to można rozbijać, tak najpoważniej to, że kiedyś w rozmowie, i to na planie chyba zimnej wojny, z Agatą Kuleszą, tak sobie opowiadaliśmy, no bo to długie, ciężkie dni. Mhm. I czasami gdzieś człowiek jest gdzieś w lesie na jakiejś polanie i od paru godzin po prostu słońce pali, nie? A tutaj w tym płaszczu człowiek siedzi i rosną różne tematy. I rozmawialiśmy o naszych początkach, nie? Ja mówię, że jak ja w liceum po raz pierwszy w konkursie szkolnym wyszedłem na scenę, bo mieliśmy takie szczęście, że ten konkurs się odbywał w Teatrze Legnickim. I jak zobaczyłem te lampy i zobaczyłem, o co chodzi, i byłem w stroju, w ogóle w sukience, nie? Co było wtedy takim naprawdę wyczynem, nie? Bo chłopaki się przybrali za dziewczyny i tak dalej. To były wczesne lata 90. I mi to w ogóle jakoś tak nie przeszkadzało. Bardziej byłem podekscytowany tym, że wow, nie, ale się dzieje, bo czułem, że tak jakby mnie nie było. Że tak jakby nie jestem obciążony, nikt nie ocenia tego, co robię, no bo przecież gram kogoś innego i to nie ja. I Agata wtedy mówi, o kurde, nie? To u ciebie jest nadur, bo większość ludzi to tak chce jeszcze bardziej zaistnieć, nie? Żeby to tak nazwisko było bardziej zapamiętane. A faktycznie, nie? Jakoś takie, nie wiem, czy jakieś skotłowacenie, czy takie zamieszanie, które miało czekać bardzo niska samoocena. No na pewno coś spowodowało, że ten mechanizm u mnie zadziałał, nie? Że ile razy, że jak po tym pierwszym razie pomyślałem sobie, kurde, bardzo muszę zrobić wszystko, żeby to

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Została ostatnia reklama.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To skoro już tutaj padło ten film, to mówimy tutaj o filmie 100 dni Misja Zeus.
2: Tak, oczywiście.
1: To pan chyba tutaj trochę młodzież do złego namawia w tym filmie, mam wrażenie.
2: No, nie mogę tutaj absolutnie nic zdradzać, to jestem zobowiązany tajemnicą. Na pewno było to bardzo ciekawe spotkanie i ja całą ekipę, obsadę znam jeszcze sprzed pierwszej części, mimo że w pierwszej części nie grałem, dlatego że produkowała to firma, która zrobiła również Bogów. I zostałem zapytany, czy no słuchaj, robimy taką rzecz trochę eksperymentalną, młodzi ludzie, influencerzy, chodzi o to, żeby zrobić z nimi masterclassa, żeby jakoś tak sprzedać parę tipów, czy można zrobić jakiś przyspieszony kurs. I ja odpowiedziałem, że tak, jak najbardziej, dlatego że człowiek bardzo zdolny, bez szkoły może się odnaleźć przed kamerą i to w zasadzie całe Stany są dowodem na to, ale już ten sam zdolny człowiek będzie miał wielkie problemy, żeby się odnaleźć w teatrze. Chociażby dlatego, że nie wiem, będzie ciężko, żeby był słyszalny, będzie się zacierało treść, którą mówi. No, szkoła teatralna jest głównie po to, żeby wyszkolić technicznie człowieka, żeby on w tym teatrze mógł działać na tyle sprawnie, żeby ktoś, kto kupił bilet na trzeci balkon, czy tam na drugi, żeby mógł to usłyszeć, nie? Nawet jak ci ludzie szepczą. Więc jeśli chodzi o kamerę, to się rządzi trochę innymi regułami. I pojechałem do Krakowa, czy też pod Kraków, zobaczyłem w pełni profesjonalną halę bardzo pewnych siebie młodych ludzi. Ludzi, którzy wiedzą dokładnie, co robią, czego chcą, prawdopodobnie bardzo zamożnych. To było bardzo ciekawe spotkanie, spędziłem z nimi cały dzień. Potem nawet była jakaś taka propozycja, żeby zagrać w pierwszej części, ale terminowo tam się coś nie zgadzało. Czy ja wtedy niebo robiłem, już nie pamiętam. No i jak zbliżała się druga część, no to dostałem zapytanie, czy bym zechciał zagrać, więc oczywiście z zewnątrz może to tak wyglądać, że nagle dołączam do obsady, ale, no ale de facto mogę zdradzić, że jestem przy tym projekcie od samego początku. To, co mnie najbardziej zachwyciło, czy zaskoczyło, czy też tak w sumie zaimponowało, to jak usłyszałem, że premiera jest na Bemowie i tak pomyślałem, kurde, w zasadzie chyba nie byłem nigdy na premierze tak daleko od centrum. I to będzie ciekawe wydarzenie. I jak tam dojeżdżaliśmy do tego kina, to zobaczyłem tłumy, nie? Takie dzikie tłumy, nie? I byłem bardzo zaskoczony. Naprawdę, byłem w kompletnym szoku.
1: Tutaj nie stawiamy kropki, to dopiero przecinek. Wracamy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
1: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Jutro nieco cieplej niż dziś, bo od 20 do 25 stopni w cieniu. Na brak słońca narzekać nie powinniśmy, choć to bardziej na południu będzie pogodnie, na północy możliwy przelotny deszcz i burze. A po wakacjach zaczną się utrudnienia na trasie S6 na Pomorzu Zachodnim. Remont nawierzchni jest planowany w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch będzie się odbywać jedną jezdnią w obu kierunkach. I tak będzie przez mniej więcej 3 tygodnie. Potem zacznie się remont na trasie S3.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Podobne zamieszanie, to pamiętam, że przy Kleksie Jedynce było, nie? Że po prostu mnóstwo ludzi, którzy czekają, którzy chcą zobaczyć i to, kurde, to jest niesamowite. To jest taka moc, gdzie bardzo dużo filmowców w moim wieku albo starszych ode mnie nie bardzo ma świadomość, że jest taka moc. Nie? Przecież też bardzo dużo ludzi poszło do kina na ten film. Ten film to jest określony gatunek. Ma być po prostu, nie wiem, śmiesznym filmem, który umila czas i z takim zamiarem powstaje. Więc jak zobaczyłem, co było jeszcze bardziej zaskakujące i tego w ogóle nie zakładałem, że w tym kinie dużo ludzi mnie zaczepiało, ponieważ chwilę wcześniej byli na Kleksie.
2: Okej.
1: Ja tak sobie myślę, kurde, ciekawe to jest, ciekawe zjawisko, nie? To jest bo znowu coś się zmienia i to tak trwale się zmienia, nie? I zakładam, że będzie, nie wiem, coraz mniej tych kin, życzę jak najlepiej, żeby było więcej, ale kurde, percepcja widza się zmienia, nie? Jakby to już jest inny montaż, inny. To jest bardzo ciekawy czas, w którym żyjemy. I pomyślałem sobie, czyli ta młodzież to są te takie trochę starsze dzieci, jakby, które poszły na Kleksa, okej, czyli mam jakiś rodzaj takiego, bo wiem jak to działa, nie? Po prostu teraz na przykład jak jestem na planach, to podchodzi do mnie dziewczyna, młodsza ode mnie i mówi, wychowałam się na niani, pan mi zrobił dzieciństwo, nie? Jestem myślę, kurde, o wow, nie? Jak człowiek na bieżąco gra, to nie myśli o tym, co będzie za 10 lat, za 20, czy to będzie zapamiętane, czy to będzie, nie wiem, kolejny serial, który zniknie, a tu się nagle okazuje, że tak, kurde, przed tą 50, tak patrzę wstecz i mówię, kurde, to są, no parę takich rzeczy jest, co bardzo funkcjonują świadomie w jednym pokoleniu, w drugim, w trzecim, nie? A tu nagle jestem tak jakby postacią dla tych najmłodszych, nie?
2: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo tak jak pan powiedział, że biorąc udział w danym projekcie, pan o tym nie myśli, no a z drugiej strony potem się okazuje, że właściwie można zaryzykować stwierdzenie, że bierze pan udział w samych dużych projektach.
1: Tak się jakoś ułożyło, tak, że bardzo często tak jest, nie? Że jak na przykład zdarza się, że kończę jakąś rozmowę albo z kimś rozmawiam, albo robimy jakiś tam wywiad gdzieś na ulicy i widzę, że ktoś przestanął, nie? I czeka, aż ta sytuacja się skończy, bo chce zrobić zdjęcie, nie? I mam taką prywatną zabawę, ciekawe z jakiego powodu mnie zaczepi, nie? Czy będzie Niania, czy Skazany, czy Religa, czy Zimna Wojna, czy i tak tych tytułów się tak trochę już zrobiło, nie? Tak mówię, kurde, w ogóle, wow, nie? No i zazwyczaj zgaduję, nie? Że jak widzę faceta w moim wieku, nie wiem, w jeansowej kurtce i ma tak ciut dłuższe włosy tu z tyłu, to myślę sobie, Rysiek, na pewno Skazany, nie?
2: Ten strzał jest prawny.
1: Tak, ktoś w średnim wieku czeka i widzę, że no, jakiś poważny, nobliwy człowiek, pewnie Religa albo Zimna Wojna, nie? Pewnie, kurde, no tak, jest tak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

cię przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
4: Zawsze.
3: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
4: Bo szczęście jest za duże.
3: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
5: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
6: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
11: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
13: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
14: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
13: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
11: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
15: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgodny z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
11: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
16: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
17: A ty?
16: Matematyka i chemia.
17: Jakie są widełki?
16: No, ja znam od 50 zł do 200.
17: Chyba dużo 200.
16: Bardzo.
18: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
16: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
11: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto. Przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni. Zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor zagra z Legią. Francuz Bastien Tronchon wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar.
12: Pogoda.
11: Pierwszy dzień nauki w szkołach zacznie się w całkiem przyjemnej aurze. W przeważającej części kraju będzie pogodnie albo co najwyżej umiarkowane zachmurzenie. Deszczu niewiele, choć przelotnie może popadać. A temperatura 21 stopni na północy Polski do 25 na południu. Rano możliwe mgły.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Kot. O tych kultowych rolach trochę dzisiaj rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To mi w tej pracy pasuje, nie? Że ja w jakimś sensie mam jeden głos, jedną twarz i oczywiście tam, gdzie mogę, to sobie kombinuję, żeby tak trochę inaczej wyglądać albo żeby coś zmienić. No ale to też te możliwości się kończą. Natomiast zasada generalna i szlachetna jest taka, że użyczam siebie na rzecz danej produkcji, nie? No i chciałem, żeby to dobrze powstało, żeby... Zawsze mam taki zwyczaj, że jak kończę scenę, to pytam, czy jesteś zadowolony, czy to jest to, co chciałeś, nie? Czy jest okej? No bo ja też mogę wycelować źle, nie? Mogę inaczej proponować, możemy się nie zgadać, możemy się nie synchronizować. Zawsze to może wypalić. No już parę kiepskich filmów też nagrałem i percepowałem na ulicy odbiór, więc wiem, że różnie może być, nie?
2: Ale mówimy tu cały czas o filmach, a zdarza się panu, że na przykład ktoś chce sobie zrobić z panem zdjęcie, bo widział pana w teatrze, w monodramie.
1: Nie, bo ja w teatrze już od dawna, kilka lat temu skończyłem przygodę i miałem chyba dwie próby powrotu. Co jakiś czas mam takie bardzo krótkie przygody, ale to nie jest z tego powodu, że w teatrze, nie? Bo, na pewno wrócę i na pewno coś zrobię i na pewno to się wydarzy, bo to ma swój smak, ale jakoś tak, kurde, też przy pandemii zacząłem na to inaczej patrzeć, nie? Tak,
2: to znaczy?
1: Kurde, jak człowiek, nie wiem, jak człowiek nie ma możliwości kupienia chleba, no to do teatru nie pójdzie, nie?
2: I coś w tym jest.
1: I tak sobie pomyślałem, kurde, to też jak ludzie mnie pytają, wiesz, bo to komedia. No tak, komedia, my jesteśmy od rozrywki, nie? Czasami scenariusz ma rozśmieszyć, czasami ma umilić czas. Jak się uda, że wzruszy, to jest super, nie? Jakoś tak, jak ktoś do mnie podchodzi, mówi, słuchaj, mam taki film, wiesz, tam ludzie będą płakać, to jest, myślę, no to dobra, to najpierw go zrób i pokaż, nie? Jak się rozpłacze, to zobaczymy, nie? bo to są piękne chwile, nie? Kiedy ktoś podchodzi i mówi, zimna wojna mi dała bardzo wiele, nie? I bardzo się cieszę, że mogłem zagrać w tym filmie i że on akurat nie rozśmieszał i nie rozweselał, ale działał w drugą stronę. Wielkie to szczęście, że mogłem w tym być, nie? Tak samo, nie wiem, Bogowie. Ale zazwyczaj chodzi o rozrywkę, nie? Zazwyczaj chodzi o komedię. Kiedyś kończyłem przedstawienie z Jerzym Szturem, ich czworo. Wychodzimy z Teatru Polonia i czekała pani z taką dziewczyną na wózku. I ta pani zapytała, mówi, że chciała zdjęcie właśnie najbardziej z panem Jerzym, ale też z panem też. Ja mówię, że bardzo się cieszę, nie? Zrobiliśmy te zdjęcia i ona mówi, niech mi pan tak w jednym zdaniu powie, nie? Po co jest aktor, nie? I pan Jerzy tak spojrzał na mnie i mówi, chyba żeby dać śmiech, nie? Albo dać nadzieję, albo nie wiem, no to chyba jest też kwestia gustu widza, ale to chyba o to chodzi, nie? Żeby tak gdzieś przy okazji tego ciężkiego życia, kurde, ktoś się mógł uśmiechnąć albo umilić czas. Nie? I mi się to strasznie mnie to zauroczyło, nie? Bo to była trudna sytuacja, bo na pewno ta pani się zmagała z niezwykłymi trudnościami na co dzień. I tak sobie pomyślałem, kurde, genialnie, że on to tak powiedział, nie? Że nie ma takiego, wiesz, żeby wzruszać, żeby zmuszać do myślenia, żeby nieść kaganek oświaty. To jest jakiś, bardzo się boję takich rzeczy, nie? Nigdy tego nie używałem.
2: Patosu.
1: Tak, ale to pamiętam, że nawet jak studiowałem, to nie, że to krzewić kultury, nie krzewić, po prostu weź dobrze, zrób swoją robotę, a jeżeli ktoś chce to oglądać, to już jest bardzo dużo.
2: To jest dla mnie zawsze ciekawe i chciałam się zapytać też o to, czy to jest prawda, ponieważ czytałam, że przygotowując się do roli Riddla, mieszkał pan w jego mieszkaniu.
1: Tak, przez chwilę pomieszkiwałem. Tak.
2: Ale czy to jest rzeczywiście potrzebne, żeby przygotować się do roli?
1: Nie, znaczy, nie wiem jak to odpowiedzieć, bo...
2: Skąd był taki pomysł? Zacznijmy od początku.
1: Tak, to była bardzo specyficzna sytuacja. Jak studiowaliśmy, to była taka... No taka fala po prostu, że czytaliśmy biografię amerykańskich aktorów. De Niro, Pacino, przepiękna jest biografia Anthony Hopkinsa, Światło i mrok chyba. I to kurde, myśmy się w tym zaczytywali, bo jeżeli czytasz na przykład wspomnienie, gdzie De Niro zaczyna karierę po 30 i to do 30 się zmaga i się zastanawia, czy mu wyjdzie w tym zawodzie, no to jest bardzo pocieszające w chwili, kiedy jesteś studentem bez, nie wiem, nazwiska, bez żadnej koneksji, nie, po prostu udało się, nie?
2: I bez kasy.
1: Zdałeś, nie? Bez kasy też, oczywiście, tak, to jest podstawa, że bez kasy, nie? I to niesie ze sobą nadzieję. I była ta amerykańska metoda i mówię, kurde, jeżeli ja kiedykolwiek będę miał szansę dostać się przed kamerę, A miałem taki raczej motyw, że raczej to nie wyjdzie, nie? Bo miałem, pamiętam, że dostałem chyba dzień zdjęciowy w filmie Pragnienie Miłości z Chopin, gdzie Piotr Adamczyk grał Chopina. I byłem tak podniecony, mówię, ludzie, będę grał w filmie, to w ogóle to jest szok, nie? No i ktoś zadzwonił, powiedział, no niestety spadły te zdjęcia, także tutaj, no dobra. I potem dostałem chyba dwa dni zdjęciowe w takim filmie Moja Angelika. No i byłem na drugim roku i biegnę, ja mówię, panie profesorze, tylko że ja muszę, no nie, to ja cię nie puszczę, to już to jest egzamin, nie? Jestem jeszcze, no ale ja pierdzielę, no nie. więc mnie nie puściła szkoła.
2: I znowu takie, się nie udało.
1: Miałem takie przekonanie, że dobra, jestem w teatralnej, będę grał w teatrze, o to chodziło, nie? Przecież kurde, miało nic nie wyjść mi w życiu w ogóle i tak dalej, no bo tak jakoś tak za dużo takich tekstów w dzieciństwie usłyszałem.

0: porusza w środku. Oni wszyscy zaśpiewali ze mną, nie? Whisky. Wszyscy się wydzierali, nie? To było takie... Ja po prostu nagle tak miałem taką namiastkę przez sekundkę, mówię, no dobra, to ja jestem tu w spotku, nie? Hmm. 1000 osób ze mną śpiewa, nie? No dobra, a co czuje Freddie Mercury na Wembley? Hmm. Albo podsiadło na Narodowym, nie? Jakby... To jest tak, że ja dostaję coś w mikroskali, nie? Nawet jeżeli odtwarza się to filmowo i na ekranie to będzie wyglądać podobnie, to ja tylko mam mikroskalę, jakąś namiastkę, nie? I teraz mam takie... Jezus Maria, nie? Jak w ramach promowania Kleksa uczestniczyłem jako Kleks, odpalaliśmy wizerunek Kleksa na koncercie Sanach, 60 tysięcy ludzi, nie? I tam ktoś powiedział, to jest doświadczony aktor, zdajcie się na doświadczonego aktora, to ja wiem, moje doświadczenie jest takie, że na jakiejś nocy kabaretowej byłem w jakiejś takiej otwartym amfiteatrze i tam było może, nie wiem, ze 3000 ludzi, nie? To jest moja największa publiczność, do której grałem. Ja mówię, człowieku, to jest 60 tysięcy, to jest cały stadion, ja nawet nie wiem jak... W psychologii jest takie bardzo ciekawe pojęcie, że są pewne rzeczy, których nikt nigdy nie sprawdził jeszcze, bo my jako ludzkość nie doszliśmy technicznie do tego punktu. Czyli na przykład psychologowie abstrakcyjnie zakładają, to się nazywa syndrom znikającej kulki, czyli możemy się przygotować na Ziemi na podróż kosmiczną najlepiej jak możemy, ale nikt nie wie jak zareaguje ludzka psychika w momencie, w którym...
1: W tej rzeczywistości.
0: W którym Ziemia, od której się oddalasz, po prostu... znika, nie? Jest tylko kropką maku i jej nie widać. I teraz nie wiadomo, co ci kosmonauci, którzy będą zdobywać kosmos, nie, jakie mechanizmy w nich zajdą, no bo tego nie ma jak sprawdzić. Nie ma jak tego przesymulować, nie? I tak sobie myślę, kurde, to dokładnie tak jest, nie? To jest... pewnych rzeczy po prostu jest, możesz sprawdzić w namiastce, w symulacji, nie? I pamiętam, i mówię tak, ja mówię, kurde, ja tam wyjdę, ale ja nie wiem, jak ja się... Nigdy nie przeszłem podobnej przygody, nie? I pamiętam, jak wychodziłem na ten koncert jako Kleks i ta Zuzia w Sanach tam śpiewała, nie? I miałem takie... Wiesz, to nie było tak, wiesz, super, że ja tu jestem, tylko patrzyłem na Sanach i mówię, jaką trzeba mieć psychę, żeby to unosić od 2 godzin. Tym bardziej, że widziałem, że każdy gościnny artysta, to tam były takie łamiące się nogi trochę, nie? Cześć, bo też tu jesteś super fajnie. A ona tam od 2 godzin szaleje, nie? A autokary z całej Polski przyjechały i po prostu... I ja mówię tak, ja pierdzielę, nie? Szacun. Więc ja nie mam takich aspiracji, że skoro, nie wiem, skoro udawałem piosenkarza, to będę piosenkarzem. Bo to naprawdę jest osobny, jakiś osobny strzał, nie?
1: Ale jakoś udało się panu wtedy przebrnąć przez te tremę, czy jednak rzeczywiście
0: tak,
1: był ten efekt trochę paraliżujący?
0: Był. Ja sobie wtedy ustawiłem swoją głowę tak. Ja mówię, dobra, jeżeli... No bo to jest, no powiedzmy, nie wiem, ktoś z tłumu cię chwyci za rękaw albo za brodę, zerwie brodę. No człowiek musi troszeczkę posabotować sobie swoją wizualizację, żeby móc ewentualnie się przygotować na różne czarne scenariusze. Mhm. Broda była zawsze problemem, bo ona była taka krucha i pamiętam jedno... Córka pewnej celebrytki była na planie i mi ją urwała i to był jakiś mega problem, nie? I taki, ja Boże, zaraz zwariuję. Więc na przykład o te rzeczy się bałem, nie? Że szalik mi ją przyblokuje, nie? Że mikroport, że te kable odsłuchy, nie? Że jest cała masa rzeczy, które trzeba starać się przewidywać. Mhm. Ja mówię, dobra, jak to mi odetnie, coś pamiętaj, nie? Jeszcze mało tego, no ja nie wiem, jaki jest ten Kleks, nie widziałem filmu, on się cały czas montuje. Jesteśmy 3 miesiące przed premierą, nie wiem, w jakiej formule to wyskoczy. Więc mówię, dobra, pamiętaj, nie, to jest... Jeszcze to był ten moment też, że naprawdę cała Polska czekała na to, nie? Ja byłem przeszczęśliwy, to, że mogę z Piotrem Franceskim być na planie, nie? Naprawdę tam kawał serducha ludzie zostawili na tym planie. I pamiętam, że... Ja mówię, a jak wejdziesz w abstrakcyjne myślenie, jak cokolwiek odpłyniesz, nie? No bo to też jest możliwe. Nie wiem, po prostu nie wiem, nigdy nie byłem. Ja mówię, dobra, pamiętaj, tutaj jest postać, tutaj tego, jesteś obok Sanach i jakby takie, dobra, okej. Okay. Pamiętam, że ten facet sprawdzał mi, czy mam oba odsłuchy, czy działają. To było śmieszne, że przed samym wejściem działa, nie, stoję. I on odbierał też moje takie zdenerwowanie, bo ja wiedziałem, że to jest ostatni moment, w którym to jest takie, wchodzimy, nie, jakby trzeba już, teraz już maska gra, nie. I pamiętam, że tak szedłem, bo ja musiałem przejść przez ten tłum, nie? Tam była ścieżka wyznaczona i na wyspę, na której była Zuzia i tak idę i tak mówię, ale super zrobili te niebo migające, nie? Takie, że tak i kurde, czuję, że ten ekran jest za mną gigantyczny, nie? Że tak kamery śledzą, ludzie tam piszczą, nie? I tak, ja mówię, ale zrobili to niebo, nie? I nagle w pewnym momencie mam, to nie jest niebo, to są komórki. To jest balkon, oni tam są. Ja mówię, Boże, nie, że to było takie naprawdę załamujące, nie? Niesamowite.

0: I mogę zdradzić jeszcze jeden motyw. Ja się trochę zachwiałem, tak chybotliwie było, i chwyciłem odruchowo statywu, znaczy, o, dlatego też nie mogłem być muzykiem. A Zuzia śpiewała i ten mikrofon tak ją... Nie, i nagle ja zatrzymałem, zobaczyłem, że tak ją tak delikatnie ją tak musnął i tak przyjąłem taką pozycję, że ją tak słucham z takim zainteresowaniem, nie? I nagle a w głowie mi leci podwójny scenariusz. Kleks wybił jedynki.
1: Wszystkie możliwe nagłówki.
0: No bo gdybym mocniej chwycił, gdyby to sitko uderzyło mocno. Wiesz, i mam takie: Jezus Maria, zaraz zawału dostanę. A tam wszystko, te wszystkie ręce chcą się dotknąć.
1: Przyszedłem, gościnnie zepsułem.
0: Druga rzecz. Ja wiem, jak działa jedno rozproszenie, nie? I teraz jak trzeba mocno oddziałać z psychiką, żeby to zniszczyć i ciągle się utrzymać w roli, nie? I myślę sobie tak, a co jak ona właśnie też o tym myśli, nie? I śpiewa piosenkę w tej dyscyplinie rytmicznej i mówi, kurde, dobrze, że mi jedynek nie... I mam takie, czy ja będę miał szansę z nią pogadać po mnie? Czy ja będę...
1: Udało się?
0: Tak, wszystko spoko. Potem ją spotkałem w jakimś radiu, mieliśmy się i ja mówię, słuchaj, strasznie ci za to. Ja w ogóle nie pamiętam, w ogóle, luz, stary, to jest... Ja wiem, bardzo ci dziękuję, Zuziu, wiesz, wielki szacun, że unosisz takie rzeczy. Nie?
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo? Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Została ostatnia reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dziś Waleńsław gości Tomasz Kot. Aktora możecie zobaczyć Państwo między innymi w najnowszej produkcji, która już dosłownie za kilka dni w kinach, 100 dni Misja Zeus. To jest druga część filmu, który pojawił się w ubiegłym roku w kinach, który nosił tytuł 100 dni do matury. No i właśnie premierę tej pierwszej części tych 100 dni wspomina na naszej antenie Tomasz Kot.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To jest przygotowywanie się, no i też konsekwencje wielkich ról. A gdy ma tam taką pan trochę mniejszą rolę, tak jak na przykład właśnie teraz w Misji Zeus, to przygotowanie też jest takie wielowarstwowe?
3: To oczywiście to przeróżne rzeczy są. I też takie wielkie przygotowanie też się nie zdarza za często, nie? Bo to jest proste. Na przykład jak miałbym zagrać księgowego i nie mam ani jednej sceny w biurze, to nie potrzebuję żadnych przygotowań. Mhm. Po prostu mówię, że jestem księgowym. Nie? Jeżeli teraz miałem ciekawe zadanie, będzie taki film Mr. Drums. Genialny scenariusz, nie? To po prostu szczęka mi opadła. I on w jakimś sensie nawiązuje do Skazanego. Nie? W jakimś sensie tam jest jakiś taki rodzaj kody, nie wiem, powiedzmy, półżycia, nie wiem jak to nazwać. Genialny scenariusz. I teraz jedna rzecz, musisz się nauczyć grać na perkusji. Nie? Ja mówię, stary, ale to jest w ogóle niemożliwe. No ale chodzi o to, że mamy to tak pięknie rozpracowane, że niektóre partie jakby trzeba tam tylko opanować. Strasznie się wciągnąłem, nie? Tak, no bo ja wiedziałem, że mam zawsze jakiś problem tam z poczuciem rytmu. I jak myślałem sobie o perkusistach, że wszystkie kończyny działają niezależnie, to dla mnie było nieosiągalne, nie? I nagle trafiam na przepięknych, fantastycznych ludzi, fachowców i mówią, stary, to są ćwiczenia, to się wyrabia, nie? To jest w ogóle... I nagle jak pierwszą pętlę zrobiłem, nie? To mówię, kurde, to jest niesamowite. To kocham w tej pracy, nie? Że zawsze mi się otwierają jakieś drzwi i zawsze ktoś mnie wpuszcza i nie ma tego teatru takiego na zewnątrz. No, my to zawsze, tylko jest od razu konkret.
2: Ale to też ciekawe, no bo akurat perkusista trzyma cały zespół.
3: Tak.
2: W ryzach rytmicznych. Tak.
3: I to było. I to też jak zrozumiałem, co mnie czeka, że to nie będzie łatwe, to pomyślałem sobie, kurde, zaraz mam 50 lat, zrobię sobie prezent, nie? Czyli jakby zredukuję to, co zawsze myślałem, że będzie do końca, czyli mam problem z poczuciem rytmu, właśnie się go nauczę, nie? Jakby nauczę się go, nie wiem, wytwarzać.
2: Okej, nie wiem, nie znam się na tyle, żeby stwierdzić, czy jest to rzeczywiście możliwe, jest?
3: No po prostu, nie będzie to już taką moją słabą stroną, jak do tej pory było, nie? Bo pamiętam, że przy zimnej wojnie to był naprawdę problem, tam doszło do takiej pomyłki, że nikt nie zaopiekował się tą stroną, że moja ten Wiktor jest dyrygentem, nie? Mm-hmm. Więc ja się uczyłem różnych rzeczy. Z Marcinem Maseckim bardzo dużo czasu spędziłem, ale kurde, tą o tej dyrygenturze, nie wiem, no, po prostu ktoś prowadził przygotowania i byłem przekonany, że to jest w pełni świadome. Na ostatnią chwilę się okazało, że dyrygenturę trzeba jeszcze podkręcić, nie? I to była jakaś naprawdę wielka, w wielkim stresie walka. I wtedy zrozumiałem, to jest coś, kurde, szkoda, że tak olewałem zajęcia rytmiki na studiach.
2: Z tego, co pan opowiada, to jakby nic, tylko rzeczywiście zostać aktorem, bo można przeżyć chyba wiele żyć, chociaż może to trochę górnolotnie brzmi.
3: Tak, tylko że to jest strasznie ważne, super, że o tym wspominamy. Ja jestem w tych paru procentach, co żyją w pełnej satysfakcji, dobrze zarabiają i wybierają. I to jest tylko kilka procent. Mam moi najwięksi przyjaciele, to też aktorzy, pracują w mniejszych miastach, w teatrze, znam absolutnie ich realia, wiem, z czym się zmagają i to jest zdecydowana większość zawodowa, nie? I ja też kończąc szkołę wiedziałem, że żeby tak się udało, nie? Żeby gdzieś etat załapać, żeby gdzieś dorobić w radio i czytać te reklamy, nie? Już od jutra, tam, nie? Bo pamiętam, że na studiach to cały czas było tak, że jeździliśmy do tak zwanych łowców dźwięków i ja mówię tak, ej, bo tam wiesz, bo koledzy tam wiesz, nie będę wymieniał nazw, ale no i było tak, wiesz, dobra, tam wiesz, tam, spróbuj przeczytać tam. To i to, nie wiesz.
2: Pralki, lodówki.
3: Zadzwonimy, nie? No bo każdy chciał, wiesz, każdy tak, też mogę basem, nie? Też.
2: To ktoś umie.
3: Tak dalej, nie? I to, ale to ważne, żeby wspomnieć, bo taka historia, jak ja opowiadam oczywiście o mojej rzeczywistości, ona jest bardzo ciekawa, ale na tym samym planie też będą ludzie, którzy bardzo się cieszą, że dostali tą dniówkę i tylko że to nie jest to samo, to za tym idzie, nie wiem, jakiś rodzaj opieki, przywileju. To nie, to co ja mówię, nie odzwierciedla tego zawodu, nawet nie wiem, w połowie, nie? Znaczy, przepraszam, pogubiłem się troszeczkę.
2: To, co jakby...
3: Tylko technicznie, mhm. To nie jest obraz zawodu, nie? To jest tak, że czasami ktoś tak niesprawiedliwie mówi, co to za praca, tam pośpiewa, potańczy i tak dalej. Myślę, tak, tylko że zdając do tej szkoły, stoisz w szeregu, nie wiem, z tysiącem osób, a dostanie się tylko tam 15. I potem, jak jesteś w tym niby gronie wybranym z tysiąca, to można założyć, że może jedna, dwie osoby z roku będą miały fajną sytuację, nie? Lepszą jakąś. Nie mówię tutaj, że będą grali główne role, nie? Po prostu lepszą sytuację. I jak już zbierzemy sobie, nie wiem, przez 10 lat się uzbierze kilkuset aktorów, którzy mają papiery państwowej szkoły i wychodzą, i teraz weźmiemy jedną, dwie z każdego roku, no to zostanie nam, nie wiem, 30 osób i powiedzmy parę osób z tych 30 będzie grało w filmach i będzie wybierało scenariusze, nie? To mówimy o takim ułamku. Mhm. A trzeba też pamiętać o tej całej masie, która nie załapie się w zawodzie. Nie załapią się, po prostu to nie wyjdzie, okaże się, że to był błąd i nie wiem, i może powinienem być bardziej reżyserem, może bardziej... Oczywiście umiejętności ze szkoły teatralnej przydają się wielu, na przykład paru moich kolegów jest dziennikarzami, nie? I to jest ciekawe, że oglądam, mówię, o kurde, o, to kumpel, nie? 2 lata niżej. Albo kumpel z roku jest dziennikarzem, albo że oczywiście można się odnaleźć i te umiejętności na pewno pomagają i wpływają, ale to nie jest kolorowy świat, nie? To jest takie, jak ktoś mnie pyta, co by pan powiedział, żeby zachęcić, ja mówię, nic. Ja nikogo nie zachęcam, bo jak ktoś to czuje, to i tak to będzie robił. Mhm. Bo ten przymus będzie taki jak u mnie, tak sobie wyobrażam, i po prostu musisz to robić, nie? No nie teraz to, nie, to nie wiem, to innym razem, albo, ale ja to będę robił, bo ja to, nie wiem, no tak czuję, że kocham, nie?
0: Proszę nie odchodzić się zbyt daleko od radioodbiornika. Do naszej rozmowy z Tomaszem Kotem wrócimy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czyli ten przymus w panu był od zawsze?
2: Takie coś, no, od tego odkrycia, nie? Mhm. Odkrycia, że to jest takie miejsce, w którym ja się poczułem tak wyjątkowo, że naprawdę bym chciał, nie? I to jest strasznie ważne. Natomiast nie mam w sobie w ogóle czegoś takiego, hej, jeśli chcecie zostać aktorem, to no to się poważnie zastanówcie, bo to jest ciężka praca, nie? To tak bym powiedział. Natomiast nie mówiłbym tak, no to musicie zrobić to, żeby być... Myślę, kurde, jest dużo szkół teatralnych, jest bardzo duży tłok w tym zawodzie i po prostu najlepsi są ci, którzy mają taką autentyczną pasję, a jeżeli mają autentyczną pasję, to nie trzeba ich zachęcać, nie? To jest po prostu...
1: Zrobią wszystko, żeby jednak być aktorem.
2: Tak.
1: To tak zapytam wprost, bo tutaj trochę pan też powiedział o tym, że niektóre propozycje pan odrzuca, może pan wybierać. To ten procent odrzuconych do przyjętych duży jest?
2: Duży jest. Duży, dlatego że i to w każdym przypadku. To mam wrażenie, że mechanicznie to zawsze wygląda tak samo. Dobrze ci idzie, jest sukces, dużo się o tobie mówi, to każdy cię chce, nie?
1: Aha.
2: Na chwilę. I teraz, no wiadomo, że jeżeli robimy taki film jak, nie wiem, Zakopiańscy Dżentelmeni, no to jest takie pełne zanurzenie, bo trzeba się przygotować, tego boja poczytać, nie? To mnie też zafascynowało tak prywatnie, ten okres, ten czas. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli ja poświęcam całą energię i mam bardzo ułożony świat i wiem, że zdjęcia się kończą wtedy, nie? I mamy podpisaną umowę i agencja wynegocjowała stawkę, no jest ten bezpieczny świat, w którym jestem, oddaję się pracy i nic mnie innego nie obchodzi. Mhm. To wszystko, co w tym terminie jest zaproponowane, po prostu albo schodzi na później, albo musi być odrzucone, nie? Mhm. I tu ja też nie uprawiam czegoś takiego, że do 16 zagram w tym filmie, od 17 pojadę tam dograć jeszcze, nie?
1: Byłoby to trudne chyba.
2: Pozornie tak, ale też sami reżyserzy tego chcą, nie? Bo na przykład dostaję, słuchaj, 2 dni, tam, wiesz, to ja mówię, no ale ja tutaj kończę 14, 18, już jestem na wyjeździe, 16, 17 mi to pasuje. Ja mówię, no ale ja chcę powiedzieć, że
1: kiedyś chciałbym się wyspać.
2: No wyspać, ale też no czekają na mnie dzieci, jestem w niedoczasie. Nie widzę takiej możliwości. Ale mógłbyś przyjechać. Mógłbym na przykład nie spać, nie? I po nocach też coś robić. I to, nie, jakby, ciężko to zrobić. Więc de facto tych odrzuconych rzeczy jest dużo. Natomiast nie lubię mówić o odrzuconych, bo jeśli na przykład jakiś aktor to zagrał, to wydaje mi się, że jedyne możliwe traktowanie to jest takie, po prostu on tam miał zagrać i tyle. Mhm. Jakby nie ma sensu stawiać ludzi w jakimś takim dylemacie, kto powstał film, nie? Ktoś zainwestował wielkie pieniądze w ten film, ktoś miał wielkie nadzieje, powstał z taką, a nie inną obsadą i nie ma sensu sobie, po latach można sobie gdzieś tam wyobrażać, nie? Ciekawy jest przypadek, jeśli chodzi o amerykańskie kino, James Caan, który grał najstarszego syna w Ojcu Chrzestnym. Mhm. Zagrał go tak brawurowo, że w zasadzie wtedy się mówiło o dwóch postaciach, nie? O nim i o Alu Pacino. I wszyscy byli przekonani, że James Caan będzie jednym z tych tuzów, który znominuje kino, a on odmówił paru rzeczy, w które nie uwierzył, między innymi Lot nad Kukułczym Gniazdem. Nie? Jak Milosz Forman chciał głównie Caana i mówił, że ta energia mu pasuje, nie? Że to jest, że zobaczył tego syna w Ojcu Chrzestnym, on mówi, sorry, ale to jest jakiś film, dużo gadaniny i tak dalej. No i Nicholson to wziął, nie? I po latach możemy się zastanawiać, nie? Jakby to, a to może byłoby ciekawe, może nie? A w sumie, kurde, no ciężko sobie wyobrazić, że ktoś inny to gra, nie od Nicholsona, nie?
1: No właśnie, czasami nawet po piosenkach widać, że ktoś wykonywał pierwszą wersję, a potem dopiero ta druga stała się tak naprawdę pewnym kanonem.
2: I tego nikt nie wie, nie?
1: Tak.
2: Bo też jak czasami z muzykami rozmawiam, to mówię tak, no stary, no piszesz numery i jesteś przekonany, że te dwa będą, a tutaj ktoś coś innego, nie? I teraz nie wiadomo, na jakiej zasadzie ludzie szaleją na tym utworze, a tamten nie. To taka tajemnica, nie?
1: To gdzie niebawem jeszcze pana zobaczymy? Możemy coś zdradzić? Jakieś zdjęcia trwają?
2: Tak, teraz, o Boże, ale chyba nie mogę mówić, w czym jestem. Na pewno zagrałem to, co mogę mówić i to, co odpalono, to jest film Małysz. Jestem bardzo ciekawy, bo byłem naprawdę w szoku. I nasi filmowcy są bardzo kreatywni. I byłem pod wielkim wrażeniem pracy z Bartkiem Deklewą, który grał Adama, świetny aktor. Ale też to, jak oni rozkwinili, że nasi aktorzy w tych strojach z koczków i miałem taką fajną scenę tam. Grałem Ediego Federera, który załatwił kontrakty Adamowi. Mm-hmm. A ja gdzie stoję? No ty stoisz tam tutaj przy zeskoku, wiesz, bo chłopaki będą skakać, tylko pamiętaj, ty jesteś obyty, nie, bo ty jesteś były skoczek. Ja mówię, no, i kurde, stoję normalnie na skoku. Tak jak wszyscy to oglądamy w telewizji, nie, że są te najazdy, no ale no, kto tam wejdzie? Kto będzie chodził po tym miejscu, gdzie oni lądują, nie? No, to jest takie... To kocham w tej pracy, nie? Że, mhm. że masz immunitet, żeby wchodzić tam, gdzie normalnie nie można wejść, nie? No i ja mówię, dobra, okej, nie? Jest takie, drodzy Państwo, że jak się jest tak na samym zeskoku, to ta taka górka, na której oni spadają, zasłania... zasłania, po prostu jest tak, że z daleka się widzi, jak tam ci kaskaderzy, czy tam ci skoczkowie są w tych kostiumach, nie? Aha. Nasi aktorzy są przygotowani do podmianki. I kurde, ja mam, no dobra, i przez kamerę ustawiam przez radio, bliżej, o, ze 2 metry bliżej, no i dobra, podchodzę i w pewnym momencie widzę tylko tego garba, nie? Tak mówię, kurde, ja mówię, dobra, stoimy, nie? I pamiętam, jak pierwszy poleciał, ja tak... Jest taki strach, że zaraz cię uderzy tą nartą. Oczywiście to jest daleko, jakby naprawdę wszystko jest bezpiecznie. Nie? I tak, Boże, co za życie, nie? Cały czas jestem gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. Niesamowite to było. Także Małysz, bardzo jestem ciekawy tego filmu. Nie mogę się doczekać tego Mr. Jamesa, bo to było jakoś bardzo dużo emocji tam włożyłem i reżyserem jest młody facet, który... No, bardzo mnie zachwycił, bardzo mu kibicuję. Maciej Aleksander Bierut, bardzo fajny gość. Polecam Państwu serdecznie jego twórczość. Taki staroduszny człowiek, bardzo młody, ale ma pięknie w głowie. To, co teraz robię, to będzie seria, to w przyszłym roku wyskoczy. I kurde, chyba coś jeszcze robiłem, ale już nie pamiętam.
1: Ale generalnie dzieje się.
2: Tak, dzieje się, no.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim serdecznie. I Państwa gościem był Tomasz Kot.
2: Dzięki bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli czują Państwo niedosyt tego spotkania, to oczywiście zapraszam na radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo całą naszą rozmowę. Zresztą nie tylko z Tomaszem Kotem. Tamara Pawlik-Lipska. Do usłyszenia jutro po 18:00.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
3: Czas rozpocząć kolejne wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji. No ale w niej jeszcze trochę myślami zostaniemy przy wakacjach, ponieważ podsumujemy akcję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o nazwie 42 tysiące powodów, żeby być razem.
4: Obraz, który pokazuje panoramę całego świata, liczy 7 metrów, nawet nieco ponad 7 metrów, 1,5 metra szerokości.
3: Sprawdzimy także, czy w Filharmonii Opolskiej praca wre.
5: Wreszcie nagłośnienie imersyjne, zanurzenie w dźwięku. Ale to oczywiście także gruntowna modernizacja oświetlenia, to także gruntowna modernizacja energetyczna. Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych.
3: Wakacyjna inicjatywa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 42 tysiące powodów, żeby być razem, dobiegła końca. W ciągu 37 dni mieszkańcy regionu wspólnie stworzyli ogromną układankę o wymiarach 7,5 na 1,5 metra. Składała się ona z dokładnie 42 tysięcy puzli, które po ułożeniu przedstawiały panoramę z charakterystycznymi miejscami, zabytkami i symbolami z różnych zakątków świata. W przedsięwzięciu uczestniczyli miłośnicy puzli z całego województwa. Na specjalnej liście puzzlomistrzów znalazło się ponad 600 osób. Jedną z najbardziej zaangażowanych uczestniczek okazała się jednak Bernarda Sklosz, która spędziła przy układance aż 88 godzin.
6: Tym żyje Opolskie.
7: Czego uczy układanie? Przede wszystkim cierpliwości, sumienności, wytrwałości, ale też kontaktów międzyludzkich. Trzeba się dogadać, nie można się przepychać. Trzeba zapytać tego innego towarzysza, który układa. Miałam tutaj 5, gdzie one mi się zgubiły? I wtedy ktoś się odzywał i mówi, ja je wzięłam, bo mi pasowało. I już była zgoda totalna. A jednocześnie było już 15 puzelków ułożonych do kupki.
3: Mówiła Bernarda Sklosz, rekordzistka w wakacyjnym układaniu puzli. Jak podkreśla Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, wspólne układanie przebiegło wyjątkowo sprawnie. Całość udało się zakończyć w zaledwie 37 dni, co jak zaznacza jest bardzo dobrym wynikiem.
4: Była taka książka w 80 dni dookoła świata. Nam się udało taką podróż odbyć w 37 dni. Na naszej liście puzzlomistrzów mamy ponad 600 wpisów. Obraz, który pokazuje panoramę całego świata, liczy 7 metrów, nawet nieco ponad 7 metrów, 1,5 metra szerokości. No i jak już mówiłam, 42 tysiące elementów.
3: Mówiła Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że biblioteka już planuje kontynuację działań związanych z puzzlami. Od września każdy wtorek w strefie gier będzie poświęcony właśnie tej formie rozrywki. Nie wyklucza się również powtórzenia wakacyjnej akcji w przyszłym roku. Tym razem układanka mogłaby przedstawiać miejsca i symbole charakterystyczne dla Opolszczyzny. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
8: Nawet nie myślałem, patrząc na początku lipca, jak zaczynaliśmy to układanie, gdzie miałem możliwość rozpoczęcia, patrząc na ten karton, że ta mozaika będzie aż tak ogromna i tak przepiękna. Dlatego cieszę się, że dyrektor i pracownicy zrobią z tego wystawę, że będziemy mogli to podziwiać. No i ogromna ilość osób, prawie 700 osób, które to układały. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że zwyciężczyni prawie 100 godzin spędziła, to kolejny raz pozytywnego zaskoczenia tym, co robią pracownicy biblioteki. Ja ogromnie się cieszę na tą odmianę, bo ponad rok temu powstała strefa gier, która stała się ogromnym hitem.
3: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. No i właśnie, tak jak wspomniał wicemarszałek, tegoroczna rekordowa układanka nie zniknie całkowicie z biblioteki. Po zakończeniu akcji zostanie podzielona na mniejsze fragmenty, które będzie można zobaczyć na przygotowanej wystawie. A teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której praca wre, przechodzi bowiem ona modernizację. Od 25 sierpnia w Filharmonii trwają prace modernizacyjne. Remont obejmuje przede wszystkim instalacje związane z oświetleniem, nagłośnieniem oraz zasilaniem sal koncertowej i kameralnej. Jak podkreśla dyrektor instytucji Maciej Fortuna, celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków technicznych i jakości odbioru wydarzeń.
6: Co słychać w Opolu?
5: Historyczny moment w Filharmonii Opolskiej. Znajdujemy się teraz w sali koncertowej naszej wspaniałej instytucji, która doznaje przebudowy i jest to przebudowa gruntowna, jak chodzi o system oświetlenia, nagłośnienia oraz instalację energetyczną wewnątrz tej sali. Remontowana także jest sala kameralna, a więc Filharmonia zmienia się dla Was nie do poznania. Po zakończonych pracach będziemy najnowocześniejszym obiektem na terenie województwa opolskiego. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, będziemy dysponowali najnowocześniejszym systemem nagłośnienia imersyjnego. To następca tego, co wcześniej podziwialiśmy w kinach jako mono, stereo, później surround, a wreszcie nagłośnienie imersyjne, zanurzenie w dźwięku. Ale to oczywiście także gruntowna modernizacja oświetlenia, to także gruntowna modernizacja energetyczna. Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych, w skład której wchodzą zarówno środki unijne, jak i środki pochodzące z budżetu samorządu województwa opolskiego. A więc Filharmonia gra dalej, Filharmonia jest otwarta i otwiera się także już w tej nowej, wspaniale odnowionej sali z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i z najnowocześniejszymi systemami audio, wideo.
3: Na czas modernizacji działalność koncertowa Filharmonii została przeniesiona do Szkoły Muzycznej na Opolskiej Pasiece. To właśnie tam będą odbywać się wydarzenia zaplanowane na okres remontu. Zgodnie z obecnymi założeniami prace mają potrwać do końca roku. Dyrekcja liczy na to, że publiczność będzie mogła powitać nowy rok już w odnowionej technologicznie sali koncertowej. Ale teraz skupmy się na liczbach.
5: Całość inwestycji to będzie 5 348 549 zł ze środków funduszy europejskich, do czego wkład własny samorządu województwa opolskiego to 3 940 190 zł, co czyni te inwestycje o łącznej wartości 9 288 739 zł. I to nie wliczając jeszcze dostępności, musimy zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, także prócz modernizacji światła, dźwięku oraz elektroenergetycznej, będziemy także już w pełni dostępnym obiektem. Do każdej części naszego obiektu będzie można się dostać, będą specjalnie oznakowane ciągi dla osób słabowidzących, będą oczywiście te udogodnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi, będą toalety dla niepełnosprawnych we wszystkich miejscach wymaganych przepisami, a więc w ślad za wielką modernizacją idą też prace modernizacyjne. Tutaj tych kwot nie podaję, ale już wiemy, że będzie to kwota, którą mamy przyznane ze środków PFRON-u, będących w dyspozycji samorządu województwa opolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w kwocie 205 tysięcy złotych, a także wkład własny samorządu do tego w kwocie 150 tysięcy złotych. Tutaj mówimy o windzie dla niepełnosprawnych, toalecie, ciągach komunikacyjnych. Jest to ogromny krok milowy w stronę zapewniania standardów europejskich i światowych standardów dostępności dla tego typu obiektów, a Państwo, którzy jesteście też prosumentami, bo i odbiorcami kultury, ale także twórcami kultury. Mamy tutaj przedstawicieli mediów, mamy przedstawicieli naszej instytucji kultury, melomanów, melomanki. Drodzy Państwo, wiemy dokładnie, ile obiektów kulturalnych jeszcze pozostaje, no niestety, na tej czarnej liście dostępności, którą powinniśmy zmieniać, i właśnie ta inwestycja służy także dobru wspólnemu, służy temu, aby nasz obiekt, będąc jednocześnie najnowocześniejszym, stał się w pełni dostępnym. Już podsumowując, tylko pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchową. To jest oczywiście kropla w morzu tych prac, które przed nami, które będą wykonywane, które są warunkiem skutecznej realizacji projektu unijnego.
3: Mówił dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna. A co dokładnie się zmieni, o tym opowie Państwu jeden z realizatorów inwestycji, Łukasz Kaźmierczak.
9: Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L'Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Cavatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami, idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych, i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny.
3: Mówił realizator inwestycji Łukasz Kazimierczak, a z nowej sali w Filharmonii Opolskiej korzystać będziecie mogli Państwo już w przyszłym roku.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
3: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
10: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
3: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
11: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno

0: Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie Gór Opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigulska.
1: Zwiedzaj z nami Opolskie!
2: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzystać po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupie Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie, udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
0: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z Biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszym, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną Tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod Biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Wierną Tówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
1: Ciekawe opolskie.
3: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, z takim takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskół czy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo, oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie

0: zmianie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy, po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego w europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźliśmy się, bo nie mielibyśmy województwa Polski po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono posadowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, który wykonują chłopi rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. Pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, ona powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami, i odwrotnie, nie można wstawiać bardzo takich cennych przedmiotów właśnie do tych domów mniej zamożnych, czyli trzeba tego wszystkiego pilnować, tak aby zwiedzający przychodząc miał taki ogląd sprawy i wiedział mniej więcej, o co chodzi. Oczywiście większość zwiedzających po prostu zagląda i nad tymi rzeczami się nie zastanawia, ale mimo wszystko powinien wyjść z tym obrazem, który właśnie jest przekazywany właśnie w ten sposób.
1: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska. I tym akcentem kończymy pierwsze powakacyjne wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Pogoda 104.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta, by da już.

kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo was ściskam przez ten mikrofon i bardzo was pozdrawiam i bardzo wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
1: Zaprasza VIP Car.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc. Czyta specjalnie dla Państwa Wojtek Masiak. Okno pracowni Kasi było szeroko otwarte. Wczesny poranek wniknął do pokoju całą gamą woni i blasków. Kasia, oparta o poręcz fotela, zapatrzyła się w jasny błękit nieba, usiany runami białych obłoków. Przed nią, na dużym stole, rzucone leżały kartony z planami gmachów, pałaców, domów wiejskich i kamienic piętrowych. Po chwilowym zamyśleniu wzięła do rąk jeden karton i patrzyła na niego dłużej z uwagą. Za plan ten otrzymała nagrodę. Ponadto powierzono jej zbudowanie gmachu według tego planu. Dokonała dzieła sumiennie i była z niego naprawdę dumna. Ileż zapału włożyła w tę pracę, ile trudu i pragnień, ile niepewności, czy podoła temu pierwszemu dziełu, które było jej debiutem, uwieńczeniem jej pracy i wytrwałości. Uśmiechnęła się, dodając w myśli i głupiego uporu wedle opinii jej rodziny. Upór koleżanki przeistoczył się w dzieło monumentalne, powiedział jej Andrzej Dębosz na uroczystości poświęcenia gmachu. Widziała teraz postać Dębosza zupełnie wyraźnie. To był kolega, to człowiek. On rozumiał ją najlepiej. Czyż z jego pochwały nie czuła się najdumniejsza? Objęła myślą przeżycia z czasów studenckich. Do wspomnień tych, tak niedawnych, wracała zawsze z najwyższą radością i tęsknotą. Wtedy czuła, że żyje. A teraz? Jest panią Edwardową z Zachojskich, Zebrzydowską, dziedziczką na Kromiłowie i po chlebach. Jakaś filisterska, obrzydliwa wegetacja. Gorzej, bo grzęźnięcie w duchowej nicości. Tempota i szczególne, nieznane dawniej lenistwo. Brak woli, brak zapału i ten wybujały do przesady samokrytycyzm. Powstała z fotela i ręce podniosła do góry, jakby chciała uchwycić uciekające pasemko wspomnień. Lecz ramiona jej opadły niechętnie, podeszła do okna, oparła się o futrynę i rzuciła wzrok w głębie zielone parku, ożywione jasnymi plamami kwiecistych klombów. Z daleka, w umyślnie wyciętej luce, wśród drzew, ujrzała skrawek pola złotego, na którym żniwiarze pracowali, pochyleni z sierpami błyskającymi w słońcu. Hen za polem, na wzgórku, widniały dachy słomiane wioski. Pióropusze dymu z kominów strzelały w górę błękitną mgłą. Żniwa, pogoda, poranek, wieś, młodość i nuda, szepnęła niecierpliwie. Wróciła znowu do stołu i spojrzała krytycznie na karton nowy, przedstawiający plan dużego gmachu. Na kształtnych ustach młodej mężatki wystąpił grymas kapryśny. Wzruszyła ramionami i poszła do łazienki. Zimna woda orzeźwiła ją. Pruskała się długo, po czym zaczęła się ubierać szybko, z jakąś lepszą nutą w duszy. Razem z rumieńcem świeżości na twarzy wniknął w jej serce ożywczy prąd i poruszył w niej krew do szybszego biegu. Wszystko da się naprawić, myślała weselej. Zacznę pracować, koniecznie. Tę szkołę muszę zbudować tak, jak pragnę. A gdyby nie? Byłoby to niedołęstwem. Do tego się nie doprowadzę za nic. Ubrana wbiegła jeszcze do pracowni i znowu rozpatrywała rysunek. To się naprawi. Po śniadaniu wyszła na ganek. Podszedł do niej poważnie duży pies, wilk i powędrował też za nią. Za chwilę była już na drodze, wiodącej na pole. Skręciła na łan, gdzie barwno było od jaskrawych strojów żniwiarzy. Podeszła blisko i pozdrowiła pracujących. Boże, dopomóż! Bóg zapłać! Odkrzyknęli chórem. Kilka kobiet i jeden chłopak podbiegli do pani radośnie, otoczyli ją pękiem kłosów żytnich. Podziękowała im serdecznymi słowami i zaprosiła całą grupę żniwiarzy na wieczór do dworu na poczęstunek. Dziękowali ochotnie, całując ją w rękę z uśmiechami życzliwymi. Pani dziedziczka już na nogach? No. A toż dopiero niedawno słoneczko wstało. Jeszcze i rosa całkiem nie opadła. Wołała jedna z kobiet, zgarniając sierpem dużą przygarść zboża. Pani dziedziczka, ranny ptaszek! Zawołała druga, zażywna kobieta, błyskając dowcipnymi małymi oczkami. A to opowiadał nam Jurasek ze dwora, że pani dziedziczka cięgiem coś ci kreśli, a kreśli na papierze. Myślał, że takie święte obrazy, raz ci zakradł się do pokoju pani dziedziczki, patrzy, a tu same jakieś krychy wielgachne, ni to ściany, ni to schody. Nijak nie rozebrał, co ci to takiego. Ale ja tak myślę, że to będzie kościół, bo my słyszeli, że pani dziedziczka uczyła się na inżyniera od budowania kościołów. Ot, kiedy Marcycha rozgadała się, to rozgadała, burknął starszy chłop, wiążąc snopki. Pani dziedziczka, taka wielga pani, będzie pewno domy albo i kościoły budować. Co durny Jurasek naplótł, to baby wierzą i ozorami mielą. My jeszcze mielema, a Sulej to już i tego nie potrafi, bo za stary jako te dziurawe sito, zaśmiała się Marcycha. Dlaczego ja nie mam gadać, kiedy pani dziedziczka słucha rada i sama się nieraz pośmieje z nami? Pani dziedziczka to jest jak ta zorza na niebie. Oj, to, prawdę teraz rzekła. Co zorza, to zorza, odezwało się parę głosów. Marcycha ujęła się pod boki i zaczęła prawić rada z pochwały. I dziwować się trzeba, że pani dziedziczka wychodzi z jaśnie panów, a taka jest jakby od nasza, wsiowa, swoja własna, dobra, miła, że już nie wypowiedzieć. Szkoda tylko, my tak często gadamy sobie, że szkoda, że... No już, niech pani Marcycha język za zęby schowa, warknął Sulej niechętnie. A cóż to, pani dziedziczka niby nie kobieta, nie zamężna. Sulej widzę zgłupiał do reszty, widzi ta go. Ej, nie zgłupiał, ino więcej wiem od Marcychy, kiedy można ozorem chlapać, a kiedy nie. Kobieta zmieszała się trochę. No, to cię nic złego. Chciałam jeno rzec, żeby się pani dziedziczce dzieciątko przydało. Zawsze byłoby weselej we dworze, a tak co? Aż i dziwno, pani dziedziczka, młodzieńka, kiedy ten kwiatek na łące, już 2 lata za mężem i nic żadnej uciechy. Musi to jaśnie pana... Sulej trącił kobietę w bok, dawał jej znaki milczenia. No, widzi ta ludzie, jak ci Sulej skromny, zaśmiała się baba. A kiedy sam się ożenił, to jeszcze jednych chrzcin nie wydychał, a już były drugie. Dlatego Marcycha odstraszyła od nas panią i odchodzi. Bywajcie zdrowi, kochani. Idę do żniwiarek, więc mi pilno, rzekła młoda pani, widząc zmartwiałe miny Marcychy i Suleja. Niechże ta pani dziedziczka nie gniewa się na mnie, wiadomo, że mam paskudną gębę. Nie gniewam się, nie, odrzekła Zebrzydowska z uśmiechem i odeszła. Gęba bo gęba, sarknął Sulej. Chleba trza miarkować, co się gada i z kim, a bolączka nikomu i nie smakuje. Co nama do dziedzicowych dzieci, ha? Będą czy nie będą, nie nasza sprawa. Nie trza tykać jaśnie pana. Jak to broni chłop chłopa? Widzi ta ludzie? A pewnie, że to wina jaśnie pana niezasionego kwiatuszka, co już ze 3 dziecioków mogłaby mieć. Pewnie, może i z mędel, czemu i nie? Babski ozór na wszystko je gotów, a osobliwie taki prześcipły jak Marcychy. Jaśnie państwo, to je jaśnie państwo i tyle, Sulej rozumie? Wrzasnęła zaperzona nagle baba. Cóż to, jaśnie państwo mają tak samo dzieci sypać kiedy z rękawa jak u Suleja w chałupie? Cóż to 2 lata znaczy? Sulej myśli, że już we dworze nic się nie urodzi? Cóż to niby dziedziczka taki stary grzyb jak Sulejowa, a jaśnie pan to niby taki suchar jak Sulej? Tfu! Splunął chłop flegmatycznie i schylił się nad sierpem, nie uważając już na rozkrzyczaną kobietę. Śmiech powstał wśród żniwiarzy. Dogadywano Sulejowi i Marcysze, ale ona nikomu nie dała się przegadać.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Młoda Zebrzydowska szła dalej z trochę cierpkim grymasem na ustach. Szpicrutą biła się po bucikach nerwowo. Usłyszała z daleka śmiech żniwiarzy. Drgnęła. Była pewna, że śmieli się z dowcipów marcychy. Ściągnęła brwi. Chwila gniewu i jakby bólu. A wnet uśmiech ironiczny skrzywił jej twarz. Usta zacisnęły się. Sfera dębosza, wyrzekła głośno. Szpicruta mocniej uderzyła parokrotnie o wysokie cholewy dziedziczki Kromiłowa i Pochlebów. On pochodzi z nich, Andrzej Dębosz, chłop. Brwi Kasi zbiegły się nad czołem w linię lekkiej ironii. Oczy zmrużyła, chcąc przyćmić zjawiającą się w nich postać Andrzeja. Lecz postać ta rozrosła się w jej wyobraźni ze zniewalającą siłą. Twarz młodej kobiety przybrała inny wyraz. Rozprostowały się ciemne łuki brwi, oczy błysnęły pogodą i uśmiechem. Wspomnienie Dębosza nasunęło znowu słoneczne wizje życia studenckiego, niezapomnianych, najdroższych czasów. Przeplatały je niemiłe kolizje z rodziną własną, która potępiała dziwactwo Kasi z tą politechniką. Kasia prowadziła z rodziną walkę, zaciętą i zwyciężyła. Pozostawiona samej sobie, zarabiała korepetycjami na naukę i życie. Pracowała i mieszkała jak najskromniejsza studentka, cierpliwie słuchając wiecznych wymówek rodziców i brata. Była stanowcza. Żadne wpływy godzące w jej umiłowaną pracę nie zdołały jej do niej zniechęcić. Przeciwnie, umacniała się w postanowieniu swoim i dopięła celu. Skończyła politechnikę z odznaczeniem, zdobyła dyplom inżynierski. Dębosz był tym, który zawsze w chwilach najgorszych stał przy niej, mocny i niezłomny w przyjaźni, jej duchowy opiekun, kolega. I niby brat rodzony wspierał ją w momentach zniechęcenia lub osłabienia woli. Ileż razy Dębosz pomagał jej materialnie, gdy bywała bieda prawdziwie studencka. Ile razy niby niechcący, przeczuciem wiedziony wybawiał ją z kłopotów, gdy nie miała na zapłacenie komornego. A ilokrotnie pomagał jej w pracy, w wykonaniu planów, gdy biedziła się w jakich trudnych dla niej wyliczeniach lub wymiarach technicznych.

0: Zawsze spokojny, skupiony, niemal zimny przy pracy, był doskonałym kompanem chwil swobody i skromnej zabawy. Trzeźwy umysł jego nie podlegał nigdy pesymistycznym nastrojom. Był optymistą, patrzącym na świat i ludzi wzrokiem pogodnym, zabarwionym poezją szczerą, bez egzaltacji. Jędrek ma chłopski rozum. Mówili o nim często koledzy. Nie obrażał się, przeciwnie, lubił to określenie i często sam je stosował. Mój chłopski rozum radziłby to i to. Mówił przy jakichś okazjach zupełnie naturalnie, bez przybranej sztucznie skromności. I zdarzało się najczęściej, że wszyscy go słuchali, idąc za jego radą. Nie okazywał z tego powodu dumy, nie starał się o przewagę nad kolegami, posiadając ją jednakże prawie nieświadomie. Lubiany i ceniony, miał i zawziętych wrogów, którzy nie mogli mu darować, że jest chłopskim synem. Na tym tle urabiana opinia o Andrzeju często krzywdziła go. Wiedział o tym, lecz się tym nie przejmował. Nawet nie sądził źle swoich nieprzyjaciół. Tylko nie narzucał się im. Ale za to dla tych, którzy okazywali mu zaufanie, był oddany całym sercem, z poświęceniem samego siebie. Takim był dla Kasi Zachojskiej. Wybitnie zdolny, wyróżniał się spośród kolegów. Nazywano go molem książkowym, gdyż ciągle szperał w bibliotekach, był niezwykle oczytany, wiedzę czerpał pełną garścią i zawsze wedle siebie za mało umiał. Przystojny i silny, żywy i energiczny, podobał się kobietom. Żałowały zawsze tylko, że to chłop. Niejednokrotnie Kasia słyszała takie żale i wówczas drażniły ją. O rodowodzie Dębosza nie myślała wcale, było jej to obojętne. Lubiła go, wierzyła mu, często imponował jej mocą charakteru lub inteligencją. Jego zdolności wzbudzały w niej podziw, o resztę nie dbała. Gdy nasunęła się myśl, że Andrzej jest chłopem, synem gospodarza wiejskiego na zagrodzie, nie zrażała się do niego. A dziś? Skąd ta myśl, nagła i przykra, że on pochodzi z takich oto ludzi jak Marcycha, Sulej? Kasia Zebrzydowska zatrzymała się nad głębokim rowem drenowym. Stoki rowu obrosłe były gęsto kwiatami polnymi i zielem. Brzegi wysokie wznosiły się falisto na kształt pagórków płaskich u góry. Na jednym z nich, pokrytym gęsto macierzanką, Kasia rozciągnęła się całą długością. Ręce zarzuciła za głowę i splotła elegancko obute nogi. Krótkie, faliste włosy, połyskliwe jak machoń, rozpadły się na zieleń wonną macierzanki, wyglądając na tej podściółce jak zastygłe strugi starej miedzi. Oczy brązowe, pełne złotawych iskierek, podniosła do góry i śledziła płynące na błękitach zwały obłoków. Cisza była tu bezmierna, a jednak gwarno. Nad samą prawie głową Kasi dzwonił skowronek radośnie i unosił się wyżej, i opadał, i trzepotał drobiazgiem skrzydełek, aż zanosząc się świergotem. Gdzieś z oddali odpowiadał mu drugi, on czy ona. Dokoła brzęczały pszczoły, opadając na polne kwiaty ciężarem pełnym słodyczy. Bąk huczał basem, skurczony i zły, jak kulka brązu, toczył się tuż nad ziołami, a gdy wpadł w zielone puchy traw, bzyczał wściekle i kręcił się jak opętany. Gdzieś z daleka słychać było beczenie owiec. Zresztą pola same przez się wołały i śpiewały różnymi tonami do duszy wrażliwej, która głosy natury rozumie i odczuć potrafi. Kasia zasłuchała się w tej wyłącznej gwarze przyrody. Usta jej lekko rozwarte chłonęły tę rzeźwość powietrza z rozkoszą. Całe jej ciało, młode, smukłe, prężne, miało w sobie siłę i urok przyrody. Upalne słońce ozłacało jej młodą, nieco opaloną twarz. Postać jej wyglądała dziwnie, zgodnie z fizjonomią pól. Była jakby wykończeniem ich kwiecisto-zbożnej roztoczy. Marzyła, ale marzenia jej na razie posiadały inne tło, niż by się mogło zdawać, patrząc na tę młodzieńczą istotę kobiecą wśród kwiatów i złotych pól w upalnym dniu letnim. Przed oczami Kasi snuły się obrazy jej prac, dokonanych i zamierzonych. Trzeźwą analizą wywołany budził się gorzki wyrzut za marnowanie czasu i za żywot filisterski, który rozleniwiał, a nawet czasem był jakby wypoczynkiem dla nieustannej targaniny nerwów. Czyż z taką jałową pustką w duszy można trwać długo? Czyż zanik celów własnych może się wypełnić przez szych życia, pozornie błyskotliwy, a tak naprawdę ciasny w rozmiarach? Dławił on każdy śmielszy rozpęd duszy stęsknionej do czynów. I dlaczego los chciał, by te przestrzenie, roztaczające się przed jej dziewiczą jeszcze wyobraźnią, przyćmione zostały tak nagle przez postać męską, niespodzianką życia? Czyż marzyła kiedy o takim zakończeniu swej samodzielnej pracy? Borykała się z przeciwnościami? Poszła swoją drogą wytyczną, wiedziona ideą i wolą po to, by oczy mężczyzny odwróciły prawie brutalnie drogowskaz jej życia w zupełnie innym kierunku? Czy w tym jest pierwiastek jej kobiecości, mszczącej się za swe prawa, odwiecznie uświęcone, czy też jest to dowód słabości jej duszy i woli? I serca, które tak nieoczekiwanie dla niej samej uległo urokowi mężczyzny. Zagadka. Zapewne dla wielu kobiet łatwa do rozwiązania, dla Kasi niepojęta. Ale dopiero teraz. Var. Usta młodej kobiety wypowiedziały to imię bezwiednie, jakby echo myśli rzuconej w przestrzeń. Ale imię to zabrzmiało obojętnie, z odrobiną zdziwienia, że to samo imię tak niedawno, tak bardzo odmienny posiadało dźwięk. Var. Ten sam, świetny, porywający. Jakiż był urok tego człowieka, że zdołał tak łatwo, bezkrytycznie unieść ją w ów znienawidzony już przez nią świat kabotyństwa, nawet kołtuństwa, w masce niezasłaniającej dostatecznie parafiaństwo duchowe i małostkowość. Wróciła do nich przez niego. On ją powrócił towarzystwu dobrze myślących i dobrze urodzonych. Odzyskali ją.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Zatracona była w nowoczesnym bałaganie przewróconych głów, w atmosferze cyganerii i spelunki. A oto on, Var Zebrzydowski, wyrwał ją z tych okropności i oddał sferze taką, jaka powinna być z urodzenia i praw. Wielką panią. Krew błękitna mści się za odstępstwo swych pupilów, skoro chwilowy bunt uniesie ich za daleko lub wraca łaskawie marnotrawne dzieci na swe tradycyjno-dostojne łono. Kasię Zachojską, marnotrawną córę, krew błękitna przygarnęła wyjątkowo uprzejmie, dając jej w nagrodę za powrót świetną oprawę w roli Edwardowej Zebrzydowskiej. Ale Kasia triumfalny swój powrót odbyła bez skruchy ani pokory, raczej chmurnie. Lecz że była wówczas zapatrzona w oczy Vara i pod ich narkozą, przeto nikt nie zauważył tego. Kasia przeciągnęła się trochę leniwie, rozkrzyżowała ramiona. Westchnienie głębokie wydobyło się z jej piersi, oczy przyćmiły się rzęsami od nadmiaru blasków. Ach, wszystko to było, zawołała głośno z odcieniem niecierpliwości. Poczuła ciepło na kostkach nóg. To łeb psa, wilka tulił się do niej pieszczotliwie i ogrzewał jej stopy. Rex, poczciwy Rex. Pies zaskomlał radośnie i jął lizać jej rękę. Pogładziła smukły łeb, po czym ocierała mokrą dłoń o puchy macierzanki, którą jeła rwać pełną garścią. Rzucała ziele na łeb psa. Pęki wonne przytulała do swojej rozgrzanej na słońcu twarzy, chłonąc silny, aromatyczny zapach z lubością. Wtem Rex poruszył się niecierpliwie i nastawił uszy ostre jak lejki. Warknął groźnie. Kasia w jednej chwili podniosła się. Nikogo nie było, tylko kłosy dojrzałego żyta przed nią chwiały się lekko, szeleszcząc. Ale Rex wstał na nogi i cały skupiony wpatrzył się w złotą otchłań zboża. Drżał. Kto tam? Głos Kasi zabrzmiał groźnie. Kłosy poruszyły się gwałtownie, pies skoczył naprzód. Kasia wstrzymała go. Z masy kłosów wychyliła się jasno lniana główka chłopięcia kilkunastoletniego. Błękitne jak chabry oczy patrzyły na Kasię śmiało. Pachole w białej świtce trzymało coś przy piersiach bardzo troskliwie. Tomek, co ty tu robisz, nieboże? Podbiegł i przykucnął przy nogach pani. Kuropatwę skaleczyli kosą albo sierpem. Ot, już ledwie zipie. Kasia wzięła w rękę skrwawionego ptaka, obejrzała pilnie. Kona, biedula, nic już z niej nie będzie. Chłopcu łzy trysnęły się z oczów. Pochylił głowinę tuż nad ptakiem tak, że włosy jego obsypały dłoń Kasi. Snać obyty był z panią i w przyjaznych stosunkach. O, jakie coś ciśnienie zachodzi na oczy. Już nic nie pomoże. Już nic? Szeptał z bólem, patrząc na kuropatwę żałośnie. To moja wina, że ona umiera, to beze mnie. Dlaczego przez ciebie? Albo... Jąkał się zawstydzony. Jak ja ją znalazł, to trzeba było ratować, a ja... Cóż ty robiłeś? Spuścił oczy i milczał. Spod powiek kapały mu łzy. Kasia ujrzała w jego dłoni mały, szary przedmiot i ostrożnie wzięła go w rękę. A, z czegoś to zrobił? Z gliny? Juści. Patrząc na tę kuropatwę? No juści. Młoda kobieta przyglądała się uważnie wyrobionym doskonale z gliny kształtom ptaka, który konał w jej dłoni. Zdziwiła się. Dziś to zrobiłeś? Patrzyłem na nią i lepiłem. Ty mały rzeźbiarzu, ciągle tak sobie lepisz, co? Cięgiem. Przecie to jest wyborne, szepnęła Kasia, obracając w ręku mokrą jeszcze ze zwykłej gliny podobiznę kuropatwy. Cały kształt ptaka, nawet pióra, dziobek i oczy były wykonane z drobiazgową starannością i talentem wyraźnym. La Boga, już po niej! Krzyknął chłopczyna. Ja ją niósł do rowu, żeby wodą oblać ranę, a ot już po niej. Rzewne, obfite łzy zrosiły bladą, wynędzniałą twarzyczkę. Kasia patrzyła na niego długo i pilnie. Dziwne uczucia budziły się w jej duszy. Tomuś pieścił martwą kuropatwę i płakał nad nią, a Kasia Zebrzydowska obracała w rękach ostrożnie glinianego ptaszka. Znowu nie wiadomo skąd nasunął się jej na myśl Andrzej Dębosz. Przyszło wspomnienie jego słów z jakiejś rozmowy. Są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały w ziemi. Ale rzadko kiedy szczęśliwy kilof losu wydobędzie je na jaw, a i wtedy jeszcze nie zawsze dadzą się one oszlifować tak, by wydały z siebie istotny swój blask i wykazały wartość swej treści. Kasia spojrzała na chłopca z uśmiechem. Tomuś, po co ty to zrobiłeś? Wskazała na glinę. Czy ja wiem? Tak, coś ci. Coś ci każe lepić, tak? Już ci palce chcą same. Aha, palce chcą. A dużo już zrobiłeś takich rzeczy? Ojej, we schowku mam tego niemało. W jakim schówku? A w polu? Chłopak ożywił się. Na starych norach lisich są takie wielgachne dziury, to sobie tam składam, co ulepię. Czemuż nie w chałupie? Chłopak spuścił nisko głowę. Szepnął zawstydzony. Tatulo biją. Aha, tatulo biją. Twój tatulo to Maciej Kostrzewa, tak? No, chodzą do dworu na zarobek. Znam twego tatula, a ty co robisz? Gęsi wsiowe pasę. A dobrze ty je pasiesz, co? Pachole zaśmiało się swobodnie. Czasem tak, a czasem nie. Jak coś lepisz, to gęsi idą w szkodę. No już ci, że tak. Zaprowadźże mnie do swojej schówki. Tam wielkie jamy, kamienie. No to przynieś mi swoje roboty do dworu. Do dworu bojam się, strasznie się bojam. Mnie się boisz? Nie, ino jaśnie pana dziedzica. Pana nie ma we dworze. Bojam się, lokaj przepędzi, Jurasek też nie dopuści. Więc chodź, pójdziemy na nory. W kilka chwil potem Kasia Zebrzydowska, siedząc na kamieniu przy piaszczystych osypiskach, oglądała z zaciekawieniem różne figurki lepione z gliny lub wystrugane z drzewa. Były tam psy, ptaki, owce, krowy i kwiaty. Jeden przedmiot wywołał okrzyk zdziwienia młodej kobiety i jednocześnie parsknęła śmiechem. Cóż to jest? Pachole milczało. Czekaj, to przecie karbowy zadorek. O la Boga, to pani dziedziczka poznała? La Boga, on ci to jest juści, kiej krzyczy na ludzi. Wyborne, doskonałe, śmiała się pani. Doskonała karykatura zadorka. Nadzwyczajne, a pokaż tamto. Co tam chowasz przede mną? Pokaż zaraz, Tomuś, słyszysz? Kij, nie śmiem. No pokaż. Wzięła z rąk zaczerwienionego chłopca figurę, wystruganą z drzewa i zdziwiła się szczerze. Była to miniaturowa jej własna sylwetka na koniu. Obok, na podstawce z drzewa, stał Rex. Figura konia i jej własna postać były uchwycone widocznie z daleka, z taką zadziwiającą wypukłością, że podobieństwo rzucało się w oczy od razu. Twarz była do połowy odwrócona, ale zarys części profilu był wprost zdumiewający. Podobieństwo uchwycone niejako migawkowo, lecz wybornie. Kiedy to zrobiłeś? Spytała. Dawno, teraz Tom ulepił Matkę Boską z parku dworskiego, co to ją widać ode drogi, kiele świercyny. Kasia wzięła w rękę figurę Matki Boskiej łaskawej i badała ją długo. Oblicze wyrobione z gliny ze starannością, podobieństwo niemal zupełne. Czy byłeś przy tej figurze? Chłopak zmieszał się. Rankiem o świcie, kiedy we dworze spali, zakradłem się w świerki i ulepiłem. Strasznie piękna je ta figura. Nie mógł wytrzymać, żeby jej nie ulepić, ale się okropnie bojałem. Zebrzydowska patrzyła teraz na Pachole długo i poważnie. Są pośród nas siły i talenty ukryte, jak cenne minerały w ziemi, szeptały jej w duszy słowa Andrzeja Dębosza.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Odzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije.

0: Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.

0: Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.

0: Reklama.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkrowionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.

przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

Czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem.